0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ponownie o Salezjanach, o świętym Janie Bosko rozmawiać będę z moimi i Państwa gośćmi, którymi są po raz drugi ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, miło mi Państwa tu w tym studio jakoś powitać.
1: Oraz, czy można się tak wyrazić, konfrater, współbrat?
2: Współbrat,
1: tak? Współbrat, również przedstawiciel zakonu salezjańskiego, ksiądz Dariusz Husak. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ponieważ nie wszyscy z naszych dzisiejszych słuchaczy słuchali tej audycji sprzed miesięcy kilku, warto powiedzieć o naszym świętym słów kilka, przypomnieć, wspomnieć, wyjaśnić pewną zawiłość, która się przy okazji nazwy zakonu salezjańskiego pojawia, tym bardziej, że jeszcze tydzień temu rozmawiałem z moimi gośćmi z kolei o świętym Franciszku Salezym, bo to tak się składa, że w styczniu przypadają dwie uroczystości, i świętego Franciszka Salezego, i świętego Jana Bosko. Salezjanów patronem jest święty Franciszek Salezy, a nie jest on ich założycielem. Wyjaśnijmy to.
2: Założycielem Salezjanów jest święty Jan Bosko.
1: Tak.
2: Kapłan turyński, który żył w latach 1815-1888. Jak może Państwo pamiętają, zajmował się wychowaniem młodych ludzi, zakładając przede wszystkim tak zwane oratoria i szkoły. Natomiast jako patrona zakładanego przez siebie zgromadzenia właśnie obrał świętego Franciszka Salezego. Sam tłumacząc to powiedział, że uderza go święty Franciszku Salezem jego głęboki humanizm, jego prostota, jego otwarcie się na drugiego człowieka, co rzeczywiście w wychowaniu jest istotne.
1: Czasy były w jakiś sposób podobne do tych, w których żył święty Franciszek Salezy. Spory zamęt, rewolucje, rozmawialiśmy o tym wtedy kilka miesięcy temu, rewolucje przetaczały się przez Europę, ruchy Zjednoczenie Włoch pod różnymi hasłami, nie zawsze katolickimi. Trochę tak jak wtedy, gdy żył święty Franciszek Salezy. Reformacja, kontrreformacja, ostre ataki na Kościół. No i jak sobie z tym radzić? No na pewno nie siłą pięści, prawda?
2: No właśnie, na pewno nie siłą pięści i jest bardzo symptomatyczne, że właśnie święty Jan Bosko miał sen. O snach księdza Bosko to należałoby odrębnie porozmawiać, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat.
1: Zdaje się, że nawet księga taka jest, książka o takim właśnie tytule,
2: jest,
1: prawda?
2: Jest. Sny księdza Bosko. Sny księdza Bosko. I tam jest taki jeden sen, który miał ten święty. Kiedy widział gromadę rozwrzeszczanych młodych ludzi, których chciał siłą właśnie uspokoić.
1: Przemocą.
2: Przemocą, bo nie mógł sobie poradzić. I wtedy pokazuje się postać. Postać, mówimy, Matki Bożej, potem Chrystus się też pojawia i ten święty uzyskuje od nich odpowiedź na tę bezradność, w jakiej się znalazł, bo nie mógł tych chłopców uspokoić. I mu powiedzieli wprost, nie siłą, dobrocią, miłością. I stąd jest to bardzo symptomatyczne właśnie, że w wychowaniu nie liczy się siła.
1: No i tutaj warto się chwilę zatrzymać w ogóle nad problemem wychowanie, edukacja, przekazywanie wiedzy, formowanie nowego, młodego człowieka. Dla nas kary cielesne w szkole, w ogóle takie pojęcie, wydaje się czymś no, z kosmosu, czymś zupełnie niemożliwym. Natomiast jak ja poczytałem sobie trochę o w ogóle historii edukacji i to nie tylko tej no, ostatnich 200 lat, ale 2000 lat, czy nawet więcej, to była to metoda całkowicie uprawniona i w ogóle jedna chyba z najbardziej elementarnych. Za złe nauczenie się wiersza w szkołach antycznych, tak nie wiem, Platon, Arystoteles, no co, kawał rzemienia i wymierzano karę. To nie traktowano tego, że to jest przekroczenie kompetencji przez nauczyciela, czy wręcz właśnie bezradność, obraz bezradności nauczyciela. Nie może nauczyć, to wali dyscypliną. Nie, uważano, że to jest najlepsza metoda do nauczania. I do XIX wieku funkcjonowało to zupełnie oficjalnie chyba wszędzie, prawda?
2: Problem się pojawił także w wychowaniu salezjańskim. Musiał się pojawić, ponieważ to była taka epoka, jak pan mówi, gdzie rzeczywiście kary cielesne były stosowane dość powszechnie. Zresztą i dzisiaj chyba słyszy się jeszcze o tym, że niektórzy stosują ten rodzaj kar.
1: Tylko, może że nie... teraz to jest traktowane jako no, ewidentne wykroczenie.
2: Tak jest.
1: Komuś się coś wymsknęło. Natomiast z tego, co wiem, to przez stulecia, tysiąclecia było to traktowane jako
2: normalna
1: norma. To jest metoda
2: forma,
1: wychowawcza.
2: Metoda wychowawcza. I ksiądz Bosko stanął przed problemem kar generalnie. chciał odrzucić je wszystkie. Znaczy, chciał, żeby w jego metodzie wychowawczej, w jego wychowaniu nie było mowy o karach. No, zweryfikował dość szybko tę tezę, to założenie i opracował, można powiedzieć, jakiś rodzaj przepisów dotyczących karania i to symptomatyczne, co istotne. Pojawił się zapis bardzo wyrazisty, że nie ma mowy o żadnych karach natury cielesnej.
1: Czyli kary jako takie, owszem, natomiast nie bicie fizyczne.
3: Tak. Kara cielesna poniża człowieka, sprawia, że młody człowiek traci poczucie swojej wartości. I to bardzo szybko. I potem jest bardzo ciężko to odbudować. Ksiądz Bosco to zauważył. Więc tu wracając do świętego Franciszka Salezego, starał się odkrywać dobro w młodym człowieku i na tym dobru bazować.
1: Tutaj na chwilę przy tych karach cielesnych jeszcze bym się zatrzymał, bo to jest sprawa, która i w dzisiejszych czasach, tak jak ksiądz profesor zaznaczył, ona wraca pod różnymi postaciami. Dawać klapsy dzieciom, nie dawać klapsy dzieciom, a znowu ktoś nagrał nauczyciela, który bije uczniów i wrzucił do YouTube'a. I ten czynnik, no mówię, dla większości ludzi w XXI wieku to jest coś raczej wysoce niestosownego, mówiąc delikatnie. Ale muszę się tutaj i ze słuchaczami, i z księżmi podzielić moimi doświadczeniami jako instruktora szermierki, sportu walki, rozmów z licznymi trenerami różnych odmian szermierki i w ogóle sportów walki. Niestety, mówię to niestety, ale to są wieloletnie czy nawet wielosetletnie doświadczenia, zauważono, że nawyki czuciowo-ruchowe związane ze sportami walki o wiele szybciej są przyswajane, jeżeli są poparte bólem fizycznym. To brzmi strasznie, ale tak, na przykład w starych, japońskich, tych najbardziej tradycyjnych szkołach walki, w kenjutsu, w niektórych szkołach kenjutsu, rzeczywiście za niepoprawne wykonanie ćwiczenia natychmiast jest kara fizyczna do dzisiaj. I ludzie wchodzący w to godzą się na ten układ. Jeden z najlepszych trenerów szermierki europejskiej w Polsce, rzeczywiście doskonały trener, wychowawca wielu innych trenerów, zdarza mu się rąbnąć floretem w nieosłoniętą niczym głowę zbyt mało pojętnego studenta i efekt jest błyskawiczny. Także na to same zjawisko chciałem tutaj spojrzeć z nieco innej strony, że te kary cielesne, tak jak ksiądz Dariusz powiedział, one z jednej strony poniżają uczonego, ale z drugiej dają wyraźny przyrost umiejętności, więc pokusa, wydaje mi się, jest ogromna, żeby z nich skorzystać, bo to jest taka droga trochę na skróty. Uzyskujemy bardzo szybki efekt u uczącego się, bo on drugi raz będzie się bał powtórzyć błędu.
3: W sporcie o to chodzi. W sporcie o to chodzi, żeby był szybki efekt. Tak. Być może ta metoda się sprawdzi, dokładnie. Natomiast w wychowaniu ten efekt rozkłada się na lata, na etapy rozwoju człowieka. I tutaj nie chodzi, żeby osiągnąć coś bardzo szybko, bo to, co się szybko osiągnie w wychowaniu, może być nietrwałe. Dlatego też ta metoda tutaj nie znajdzie sensownego zastosowania.
1: Uformujemy szybkiego fajtera, natomiast niekoniecznie zbalansowanego człowieka, który będzie miał do wszystkiego stosunek odpowiedni. Wróćmy do XIX wieku, do systemu, o którym zaczął już ksiądz profesor Misiaszek wspominać.

0: dzisiaj rzeczywiście ma pan rację. Mówi się i czasami stosuje to tak zwane wychowanie bezstresowe, które nie przynosi pożądanych efektów jednak, ponieważ nie zawiera pewnego przekonywającego programu wychowawczego.
1: Święty Jan Bosko się szybko przekonał o tym, że to nie działa. To dosłownie kwestia była tam chyba roku, dwóch.
0: Tak, to było dość szybko. Nie pamiętam tej chwili, ile to upłynęło lat czy miesięcy. Natomiast ta weryfikacja była dość szybka i w dokumentach pojawiły się bardzo jednoznaczne zapisy dotyczące karania, które jednak zostały obwarowane pewnymi założeniami, warunkami. Nie można było od tak sobie karać, bo komuś tam wychowawcy przyszła myśl, żeby ukarać ucznia, wychowanka. To musiało być okoliczności wskazujące na potrzebę ewentualnie zastosowania kary. Jednakże zawsze był przy tym zaznaczony moment, że w tym systemie kar musi być zapewnione systemowo przebaczenie. Nie można trwać w sytuacji, bym powiedział, kary, karania, bo nawet jeżeli nie jest to karanie fizyczne, to jednak mimo wszystko to karanie może wytwarzać w człowieku ukaranym jakiś rodzaj poczucia, na przykład niższości, jakiś stres, z którego nie potrafi wyjść. Natomiast jeżeli założy się potrzebę przebaczenia i wyjaśni się sensownie, na czym ta kara polega, to wtedy myślę, że ten sens tej kary jest rzeczywiście wychowawczy.
1: No, podobało mi się, co tutaj ksiądz powiedział o tym, że nie można pozostawiać ukaranego w stanie takiej permanentnej kary, nawet jeśli nie jest to kara fizyczna. Ja bym powiedział, zwłaszcza dlatego, że istnieją przecież możliwości skarcenia, nazwijmy to, człowieka bez dotykania go nawet, które on będzie odczuwał być może nawet boleśniej niż ukaranie fizyczne. Jedno znowu z japońskich przysłów starych mówi, od języka boli bardziej niż od miecza.
0: Wiesz, chyba pan słyszał także takie opinie od ludzi, którzy kiedyś byli karani i mówią, na przykład dzisiaj, ja bym wolał, czy wolała, żeby mnie ojciec, matka uderzył, niż żeby mnie w ten sposób potraktował, tak ukarał. Prawda? Kara psychiczna, kara jakaś związana z duchem, z przeżyciem jest czasami boleśniejsza, ale tutaj trzeba umieć pokierować ewentualnie tym procesem karania, żeby on miał ten walor wychowawczy, bo inaczej to sobie ze wszystkim nie poradzimy. Zresztą ksiądz Dariusz ma takie ciekawe stwierdzenie odnośnie do bezstresowego wychowania.
1: Zatrzymajmy się przy tym bezstresowym wychowaniu, bo ono w różnych postaciach nam się pojawia. Jak to wygląda od strony praktyka?
2: Znaczy przede wszystkim tak, no wychowanie niesie ze sobą wymagania. Słowo bezstresowe już nam sugeruje, że w takim jakimś systemie liberalnym wychowania nie będzie wymagań. Czyli ten młody człowiek, który jest w ten sposób wychowywany, jest zawieszony w próżni. Nie są stawiane przed nim wyzwania, z którymi musi się zmierzyć i nie dokonuje się weryfikacja tego, czy swój pośredni cel osiągnął, czy też nie. Wychowanie to jest towarzyszenie młodemu człowiekowi, stawianie przed nim wyzwań, ale też w jakiś sposób pokazywanie mu skutków jego wyborów. Nie chodzi o to, żeby wybierać za młodego człowieka, ale żeby pokazać mu ileś dróg, którymi może pójść i to, dokąd te drogi prowadzą. W wychowaniu bezstresowym młody człowiek staje przed pustką. On nie wie, gdzie ma iść. Czyli jego zachowania albo są kierowane instynktem, co bardzo często widać na przykład dzisiaj, kiedy popatrzymy chociażby na młodzież gimnazjalną pozostawioną samą sobie.
1: A co to znaczy pozostawioną samą sobie?
2: To znaczy wtedy, kiedy nie damy im możliwości, aby swój czas wolny zagospodarowali w należyty sposób. Czyli nie damy im propozycji konkretnych funkcjonowania poza szkołą, czy też no, poza czasem, który spędzają w rodzinie. Często z tej pustki, z tej próżni, z braku perspektyw, no, schodzą na taką drogę, która jest kierowana, czy na którą są kierowani instynktem samozachowawczym, albo też potrzebą akceptacji i szukają pierwszej lepszej grupy, czy pierwszych lepszych osób, które dają im oznakę akceptacji, a wcale te osoby nie muszą pragnąć dobra tych młodych ludzi.
0: Można powiedzieć, jeżeli mogę dodać, bo wcześniej rozmawiałem z księdzem Dariuszem na ten temat i wypowiedział bardzo ciekawą opinię. Wychowanie bezstresowe rodzi stres dla wychowanka, który nie wie, co ma

0: w określonej sytuacji robić. Jeszcze jest nie na tyle świadomy pewnych sytuacji, pewnych niebezpieczeństw, czy też wartości ewentualnie jakiejś przeżywanej sytuacji, żeby podjął decyzję. Stąd mówimy często o tym, żeby towarzyszyć młodemu człowiekowi w wychowaniu.
1: I do tych wszystkich zagrożeń, ale także i możliwości, które się przed wychowawcami i wychowywanymi otwierają, wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy, której punktem wyjścia, o ile tak można o świętym mówić, jest święty Jan Bosko, którego, przypominam, wspomnienie Kościół obchodzi w piątek najbliższy, 31 dnia stycznia. To jest dzień urodzin, jak to Kościół katolicki określa, czyli po prostu dzień śmierci, bo urodzin dla nieba, tak. A my rozmawiamy sobie o dziele, które święty Jan Bosko zapoczątkował, o pewnej metodzie wychowawczej, która zaczęła się tak naprawdę w Kościele, ale w jakiś sposób promieniuje też i poza Kościół, prawda? Bo nie tylko pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele związani Kościołem w jakiś sposób się do metod wypracowanych w oratoriach odnosili i odnoszą, prawda?
0: Tak, w tej chwili Salezjanie są znani z tak zwanej metody prewencyjnej. Wychowanie ujmowane jest przede wszystkim jako rodzaj pewnego przewidywania, zabezpieczania. Prewencja właśnie, która ma tutaj bardzo duże znaczenie, nawet z tego prostego tytułu, że lepiej jest coś uprzedzać, niż coś leczyć, pewne sytuacje już chorobowe. Więc możemy powiedzieć, że system wychowawczy świętego Jana Bosko jest takim uprzedzającym ewentualnie powstanie chorób. Rozumiemy tutaj choroby nie w sensie dosłownym, prawda, biologicznym, fizycznym, somatycznym, ile sytuacji pewnych chorobowych, cywilizacyjnych, kulturowych. Uprzedzanie sytuacji, ewentualnie chorobowych, niż i leczenie tych chorób. I dzisiaj rzeczywiście ten system ma swoje zastosowanie nie tylko w środowiskach salezjańskich, ale mogę stwierdzić, że rzeczywiście został rozpowszechniony i nawet można powiedzieć, że nie tylko wśród chrześcijan. Salezjanie mają pewien rodzaj doświadczeń pracy ze szkołami, w których są na przykład uczniowie z innych religii. Ten system także tam jest stosowany. Także można powiedzieć, że nie tylko Europa, ale także inne kontynenty znają ten system, który opiera się na rozumie, na religii i na miłości wychowawczej. To są te podstawowe założenia systemu, bo chcemy w ten sposób ogarnąć całego człowieka. Rozum, religia, miłość, one określają jak gdyby wszystkie czynniki związane z rozwojem człowieka.
3: No i nie możemy tutaj zapomnieć o tym, co jest bardzo istotne w systemie wychowawczym księdza Bosko, czyli o towarzyszeniu młodemu człowiekowi. Ksiądz Bosko nazywał to asystencją i my Salezjanie też nazywamy to taką asystencją wychowawczą. Chodzi o to, żeby iść razem z młodym człowiekiem, czasami iść obok, czasami iść krok za, czasami przed, żeby ten młody człowiek czuł się bezpiecznie. Żeby, tak jak mówiliśmy przy wychowaniu bezstresowym, nie został zawieszony w pustce, żeby w momencie krytycznym w swoim życiu albo w momencie wyboru, nawet tego drobnego wyboru, dobra lub zła, mógł kogoś chwycić za rękę, miał możliwość poradzenia się albo spojrzenia się w kierunku kogoś, kto pokaże właściwe kierunki. Natomiast sam wybór zawsze należy do młodego człowieka.
1: No tutaj ja z konieczności trochę zabawię się w adwokatus diaboli, chociaż roli tej absolutnie nie lubię. Ale tak jak przed przerwą ksiądz Dariusz wspominał, mówił o wychowaniu bezstresowym, o takich podstawowych wadach tego wychowania, że właśnie brak jasnych wytycznych, brak poczucia konsekwencji w życiu. I na drugiej szali, niejako czy też na drugim biegunie, system wychowawczy, czy to będzie system wypracowany przez świętego Jana Bosko, czy też inne pokrewne systemy wychowawcze, gdzie jednak stawia się pewne granice, stawia się jakieś wymagania i rozlicza, nazwijmy to, z wymagań. Ale mamy też spojrzenie na w ogóle wychowanie człowieka. Ono się chyba datuje, nie wiem, od czasów Jana Jakuba Rousseau, może jeszcze dawniejszych, gdzie mówimy, tak, no właśnie, wszelkie bariery To jest coś, co ogranicza człowieka w rozwoju. Właśnie ta konsekwencja, to poczucie ograniczeń, to powoduje, że człowiek zamiast rozwinąć swój potencjał, który jest ogromny, taka niezapisana karta zostaje zapisana, ale czym? No właśnie tą cywilizacją, tą rodzajem kajdan, którego ograniczają. No i tak jak słyszymy tutaj opowieści obu moich gości, księdza profesora Misiaczka i księdza Dariusza, to towarzyszenie, tak, do którego namawiał ksiądz Jan, by wychowawca towarzyszył swoim wychowankom, może być przez zwolenników tego bezstresowego odebrane jako właśnie taka cichutka, ale jednak kontrola, takie szelki założone, żeby czy smycz, w razie czego ściągnąć go na dół.
0: Odpowiedziałbym w ten sposób, że nie ma sytuacji absolutnej wolności. Nikt nie przeżywa i nikt nie zna takiej sytuacji, której by przeżywał absolutną wolność. Zresztą, co to znaczy absolutna wolność?
1: Zabrania się zabraniać. Rok 68.
0: Tak. Ale skończony w jaki sposób? Klęską.
1: Miliony uzależnionych od narkotyków.
0: I to są właśnie chyba te odpowiedzi, które pokazują nam od razu, bezpośrednio, że ten kierunek nie jest dobry. Natomiast to, co pan mówi o kwestii barier, które zawsze są. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakichkolwiek sytuacjach, te bariery zawsze są. Oczywiście można do nich podejść, tak jak pan mówi, jako coś, co przeszkadza, co blokuje, co mi nie pozwala na mój jakiś, prawda, na moją wolną decyzję w jakimś, pójście w jakimś kierunku. Ale z drugiej strony my możemy sobie postawić również tę kwestię nieco inaczej. Bariera to jest jakieś wyzwanie, które stawia mi określony, które wyzwala we mnie określony rodzaj działań, które wymaga najpierw przemyślenia, rozwija moją inteligencję, moją jakąś wyobraźnię, żeby te bariery przejść. Dlatego też można popatrzeć na bariery od strony pozytywnej. I wiele mamy sytuacji życiowych takich właśnie, że to podejście jest lepsze, jest skuteczniejsze, jest bardziej twórcze. I młody człowiek, powiem w ten sposób, lubi takie wyzwania. Jeżeli się pozna charakter rozwoju młodego człowieka, to trzeba powiedzieć, zauważyć właśnie to, że on sam sobie lubi stawiać pewne wymagania. Jeżeli nie stawia mu ktoś inny, może na pewnym etapie rzeczywiście jego życie wejść w jakiś obszar, prawda, tego, co jest uzależnieniem. Niemniej jednak on lubi wyzwania. I to, co jest bardzo symptomatyczne, także to, co powiedział Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte. Pamiętajcie, że jeżeli nikt inny nie będzie wam chciał stawiać wyzwań, jeżeli nikt inny wam nie postawi pewnych wymagań, to sami sobie stawiajcie te wymagania, bo one są rozwojowe. I tak by należało na to popatrzeć.
3: A ja myślę, że tutaj by trzeba było popatrzeć się na wolność w różnych aspektach. To, co pan redaktor mówił, że w aspekcie cywilizacyjnym, prawda, rozwoju współczesnego świata, czyli materialnym, psychicznym, środowiskowym, mamy bariery. I na pewno ta nasza wolność, ona się realizuje w pewnych granicach. Ale jest pewna sfera życia człowieka, gdzie człowiek jest zupełnie wolny. To jest sfera duchowa. W tej sferze funkcjonują takie pojęcia i realizują się takie pojęcia, jak miłość, jak przyjaźń, zaufanie. I młody człowiek odkrywa tę sferę i dostrzega, że tu jest rzeczywiście wolny. Tutaj on wyborów dokonuje. Oczywiście będzie się to sprowadzało do pewnych zachowań, do tego, co jest w świecie materialnym, prawda, do postępowania. Natomiast odkrycie tej wolności duchowej, otwarcia na nieskończoność, ksiądz Bosko mówił, otwarcia na Boga, na źródło miłości, jest gwarancją tego, że człowiek dobrze przeżyje swoje życie.
1: Chciałbym sięgnąć do doświadczeń obu moich gości, bo zarówno ksiądz profesor Misiaszek ma doświadczenia wieloletnie z młodzieżą akademicką, tutaj ksiądz Dariusz Husak z młodzieżą młodszą, tak? I nawiązać do zdania, które ksiądz profesor wypowiedział jakiś czas temu, że Młody człowiek lubi, jak mu te bariery się jednak stawia. No to jest w XXI wieku teraz zdanie dość, powiedziałbym, kontrowersyjne. Nieczęsto się przynajmniej w głównych mediach spotyka taką postawę, że młodzi ludzie lubią, jak im się jednak wyznacza jakieś granice. Jak to wygląda? Bo tutaj sobie w studiu rozmawiamy spokojnie, jest miło i sympatycznie, ale jak to wygląda od strony katedry? Kiedy stajecie przed większą czy mniejszą grupą no, młodych ludzi, którzy mają najróżniejsze pomysły na życie i no właśnie, te bariery, no w końcu sesja na przykład przychodzi w pewnej chwili.
4: Oczywiście mamy do czynienia z różnymi studentami, to trzeba założyć, prawda, że przychodzą także ci, którzy chcieliby może mniejszym kosztem przejść ten okres studiowania, natomiast jak się patrzy na niektóre osoby, to rzeczywiście ta teza przeze mnie wypowiedziana sprawdza się niemalże w 100%. Są tacy studenci, którym wymagania stawiane odpowiadają, można powiedzieć. Oni oczekują tych wymagań, ponieważ wtedy rodzi się w nich rodzaj określonej motywacji do działania. Oni mają motywację do działania i jeżeli się jeszcze wyjaśni sens i znaczenie tego, co oni mają robić, to chętnie to podejmą. Ja mam doświadczenie wielu studentów, którzy pisali u mnie prace, czy to magisterskie, czy doktorskie, którzy lubili takie wyzwania, bo oni wiedzieli, w którym kierunku pójść, bo oni chcieli swoją pracę także napisać na tyle, na ile to było możliwe, prawda, w sposób dobry. Nie mówię doskonale, bo doskonałości nie osiągniemy tutaj w tym zakresie, ale oni chcieli podjąć ten trud, bo widzieli, że za tym kryje się coś więcej dla nich, jakaś szansa, odkrycie pewnego świata, zmierzenia się z pewnymi problemami, których dotychczas nie znali. I to się sprawdza empirycznie, można powiedzieć, że młodzi ludzie lubią te wyzwania i to ich, jak powiedziałem, motywuje. Dzisiaj kwestia podejścia do wychowania od strony pokazywania motywów wydaje się być pewną szansą ciągle niewykorzystaną. W wielu sytuacjach, z jakimi się spotykam, a nie tylko ze studentami, bo jeżdżę także z prelekcjami, z referatami do środowisk i nauczycielskich, i uczniowskich, i wychowawców, to przypominam o tym, żeby zwrócić uwagę na to, że dzisiaj nie stosuje się dość dobrej metody, która by mogła być bardzo pomocna w wychowaniu, jakim jest pokazywanie młodemu człowiekowi sensu i znaczenia tego, co ma robić, czym się zająć, sensu i znaczenia jego życia. Bo dla młodego człowieka jest ważne, żeby ktoś, kto przy nim jest, czy to rodzice, czy wychowawcy, żeby on uzyskał od nich odpowiedź na jego pytania od strony znaczenia życiowego, tych wszystkich wymagań, jakie mu się stawia. Nie pomogą perswazje często, nie pomogą jakieś, prawda, rodzaje nalegań. Może pomóc. Nie mówię, że to sprawdza się w 100%, bo tak nigdy nie jest. Może pomóc. Taka sytuacja, w której mądry wychowawca będzie motywował młodego człowieka i pokazywał mu, dlaczego on ma to podjąć, taki trud. Jakie za tym kryją się wartości, wartości także życiowe. To jest bardzo ważne także w dziedzinie religii.
3: Moją katedrą była ulica przez ostatnich bez mała 15 lat i spotkania z młodymi ludźmi, którzy właśnie w tym środowisku rówieśniczym, ulicznym, w bramach, podwórkach, na boiskach spędzali swój czas, czasami szkolny, ale w większości
1: chodzili na wagary, tak? Dokładnie. Nazywając rzeczy po imieniu.
3: Tak ładnie nazwane. Środowisko, które wydawałoby się środowiskiem bez ograniczeń. Ale oni tam tak dostawali w kość, tak dostawali po głowie od życia, od sytuacji, które tam spotykali, że zaczynali szukać kogoś, osób, z którymi w pewien sposób mogliby wejść w relację, jakąś stworzyć więź, żeby mieć oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie mogli odnaleźć tej więzi w domu rodzinnym, no to bardzo często to byli rówieśnicy. I w momencie, kiedy my jako salezjanie pojawiamy się, tak jak ksiądz Bosko kiedyś w Turynie, między tymi młodymi ludźmi początkowo jest zainteresowanie, obserwowanie, jest odległość, ale kiedy się z nimi jest, praktycznie non-stop. Rodzi się taka szczególna więź, kiedy ten młody człowiek przychodzi z pytaniem, co ma robić. On otwiera swoje drzwi wnętrza i krok po kroku zaczyna ufać. Są potrzebne wymagania, ale one są przyjmowane przez młodego człowieka wtedy, kiedy zaufa temu, kto te wymagania zaczyna stawiać albo zaczyna pokazywać. I wróćmy tutaj do tego, o czym pan redaktor mówił, do sportu. Sport jest dziedziną, która składa się z wymagań. Gdyby w sporcie nie było wymagań, do niczego byśmy nie doszli. No i pytanie retoryczne. Dlaczego tylu chłopaków z ulicy i dziewczyn też, bo w Warszawie pracowałem z dziewczętami, które w piłkę grają. Dlaczego właśnie tylu młodych ludzi gra w piłkę nożną, czy różne inne gry, zwłaszcza zespołowe, które przecież stawiają wymagania i które no, powodują, że na czole i na całym ciele występuje pot. Wysiłek, prawda? Oznaka wysiłku.
1: Tak jak słucham tutaj księdza Dariusza, to od razu potok skojarzeń się w mojej głowie uruchomił. Pierwsze natury takiej historycznej, bo zdaje się, że w ogóle gra w piłkę od samego początku towarzyszyła i świętemu Janowi Bosko, i w ogóle Salezjanom. Czy to dlatego, że to jest gra zespołowa? Jak myślicie?
4: Między innymi tak. Między innymi tak, ponieważ ksiądz Bosko szukał różnych metod wychowawczych. Odkrył boisko. Księdza Bosko to się nazywa boisko, może nie wprost piłka. Dzisiaj może bardziej mówimy o piłce. U księdza Bosko mówiło się o boisku, które było terenem różnego typu zabaw.
1: Zresztą w ogóle chyba piłka nożna ze współczesnymi zasadami jeszcze wtedy tak nie działała.
4: Jeszcze piłki nie było.
1: To było raczej odbijanie piłki,
4: to
1: różne takie zabawy zręcznościowe.
4: Właśnie zabawy zespołowe. I to są wartości tkwiące w zabawach, w sporcie, w boisku od dawna. I ksiądz Bosko to widział. To nie było tylko przyjemne spędzenie czasu, chociaż też. W jego założeniach wychowawczych było także powiedziane, i to sformułowane zostało jako rodzaj pewnej zasady. Rozum potrzebuje odpoczynku. I słusznie, ponieważ nie można wciąż się uczyć. Młody człowiek, którego by zmuszał wychowawca do nieustannego wysiłku intelektualnego, na pewnym etapie by się zbuntował, nie podjąłby tego. Stąd on, jako, nazwijmy to, mądry wychowawca, oferuje wychowankom boisko, a więc różnorodność różnego rodzaju gier, zabaw, gdzie odpoczywa się, nawiązuje więzi innego typu, innej natury, niż te, które wynikają z pewnych oficjalnych sytuacji. Rekreacja jest czasem do nawiązywania właśnie takich innych, nieformalnych relacji, które są trwalsze często od tych instytucjonalnych.
3: Jest jeszcze jedno zadanie, które sport, rekreacja w systemie księdza Bosko, w tym systemie wychowawczym pełni, a mianowicie, nie wiem, czy się tutaj ksiądz profesor, pan redaktor, czy słuchacze ze mną zgodzą, ale z moich obserwacji wynika, że poniekąd regułą jest, że dzieciak, który większość swojego czasu spędza na ulicy, czy w bramach, czy na podwórkach, zwykle jest młodym człowiekiem ruchowo uzdolnionym. Co nie zawsze przekłada się też na jego zdolności intelektualne, prawda? Ponieważ nikt jakby nie stawiał wymagań w tym kierunku. I wówczas, kiedy ten młody człowiek, który ma często zaniżone poczucie wartości, zostanie wprowadzony w świat sportu, zdrowo pojętej rywalizacji, on może dochodzić do pewnych sukcesów w bardzo szybkim czasie. I to podnosi jego poczucie wartości. Dla księdza Bosko właśnie takie podejście do sportu było początkiem jego przygody wychowawczej z młodym człowiekiem. Później, kiedy to poczucie wartości zostało odbudowane, to podstawowe poczucie wartości, można było zacząć stawiać inne wymagania natury duchowej, można było edukować tego młodego człowieka i on dał już się prowadzić po ścieżkach wychowania.
1: Tutaj natychmiast, jak ksiądz Dariusz mówi o tym, że dzieci, tak zwane dzieci ulicy, są na ogół bardziej uzdolnione fizycznie, od razu staje przed moimi oczyma cała galeria sportowców, i to wielkich sportowców, którzy zostali, no, być może uchronieni przez swoich mistrzów, przed jakimś stoczeniem się na margines, właśnie wyciągnięci, w sporcie się wspaniale odnaleźli. Ale kolejna reminiscencja, wspomnienie lektury, wspaniałej, zresztą polecam wszystkim słuchaczom, Dworzanin. Dworzanin Łukasza Górnickiego z XVI wieku. I tutaj, co ksiądz Dariusz powiedział, no trudno wyobrazić sobie sport bez jakichś wymagań. Ludzie pocą się, są często posiniaczeni, pot występuje na twarzy, a nie dlatego, że są masochistami. Lubią to. Lubią, bo pokonują pewne wymagania. U Górnickiego w XVI wieku znajdujemy takie zdanie, tam sobie ci szlachcice wymieniają się poglądami i jeden z mówi, ach, jakżeż by to było pięknie, takie ćwiczenie rycerskie, żeby tak leżeć i nic nie robić, kiedy inni wokół skaczą, szermują, chodzą w zapasy. I to dokładnie coś takiego. No, osiągnąć coś, ale bez wysiłku, tak? Leżeć i nic nie robić. No nie da się. Nie da się. Proszę Państwa, do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Zgromadzenia Księży Salezjanów, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek i ksiądz Dariusz Husak. Ksiądz Dariusz sporo czasu spędził w szkołach, nauczając, wychowując także. No i tutaj rodzi się pewne pytanie, jaka jest obecna kondycja szkoły, jakie są kierunki rozwoju, jakie są pomysły. Wiemy, że tych pomysłów jest kilka. Inna jest rola nauczyciela fizyki, inna nauczyciela WF-u, a inna katechety. No i w ogóle pozycja katechety od wielu już lat w szkole budzi liczne kontrowersje. Może nawet mniej w szkole, bardziej w Sejmie i w niektórych pismach czy innych mediach, ale budzi. Jak można uczyć, prawda, dzieci religii w szkole? Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Będzie się wtedy najlepiej dziecko rozwijało, a później jak dorośnie, to sobie wybierze.
4: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jest jedna kwestia, którą by należało tutaj podjąć. Bardzo ważna. Bardzo mało mówi się o szkole jako instytucji kulturalnej. Mówi się raczej o szkole jako instytucji wychowującej, kształcącej. Natomiast ona jest ze swej natury instytucją kulturalną. Jej zadaniem jest wprowadzanie w kulturę. Jeżeli szkoła tego nie czyni, to nie spełnia swoich założeń, swoich zadań. Ma ona wprowadzać w kulturę, a w kulturze religia jest faktem najbardziej znaczącym. Nie ma innego, bardziej znaczącego faktu jak religia. Jeżeli szkoła by ignorowała fakty religii, nie spełniłaby, jeszcze raz powtarzam, swoich zadań. Stąd też obecność religii w szkole nie jest jakimś rodzajem konfesjonalizacji tej instytucji. Jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby człowieka, który także jest z natury religijny. Owszem, mówimy o fakcie ateizmu i uznajemy ten fakt za oczywisty, bo jest taki, ale jest przede wszystkim podstawową prawdą to, że człowiek z natury jest religijny. I dlatego też szkoła nie może faktu religii ignorować. Stąd pojawia się właśnie propozycja lekcji religii.
1: Ale jako kontrpropozycja wtedy pojawia się nie lekcje religii, lekcje religioznawstwa, skoro już rzeczywiście jest składnikiem kultury religia, no bo jest, tutaj nawet najbardziej zatwardziali ateiści się z tym zgodzą, no to niech to będzie religioznawstwo, prawda? Przegląd po różnych religiach.
4: Ale panie redaktorze, religioznawstwo w jakiejś mierze jest obecne także w lekcji religii. Jeżeli ktoś by przejrzał program lekcji religii, podręczniki do lekcji religii, to by zobaczył, że tam są informacje na temat różnych religii. Staramy się w tym programie przedstawić obiektywne prawdy dotyczące różnych religii, także jak i różnych wyznań chrześcijańskich. Czy to, jeżeli chodzi o protestantyzm, czy, prawda, chodzi o religię prawosławną. Nie ma tu w tym przypadku jakiegoś lęku, że w ten sposób, co otworzymy młodego człowieka na chęć poznania innych religii, przejścia do tych innych religii. To jest jego decyzja, którą może podjąć kiedyś tam po różnych przemyśleniach. Jeżeli mamy być obiektywni, musimy przedstawiać rzeczywistość obiektywnie. Dlatego też program lekcji religii w szkole jest także rzetelną informacją na temat różnych religii. Oczywiście ja nie jestem przeciwny temu, żeby pojawił się przedmiot taki jak religioznawstwo, tylko nie rozumiemy go wtedy ideologicznie, że on musi być ze swojej natury co? Ateistyczny? Rzetelnie uprawiane religioznawstwo jest refleksją nad religią, nad jej naturą, nad jej znaczeniem, nad jej funkcją w życiu człowieka. Jeżeli od tej strony byśmy chcieli rozumieć religioznawstwo, to ono jest potrzebne. Także, prawda, jeżeli uczniowie nie chcieliby uczęszczać na lekcje religii, a woleliby rodzaj lekcji właśnie takiej, proszę bardzo, można im to zaoferować, tym bardziej, że mamy zapis konkordatowy taki, że jeżeli uczeń nie jest na lekcji religii, to ma prawo do lekcji etyki. Jeżeli u nas lekcja etyki nie wychodzi, można proponować taki rodzaj lekcji z religioznawstwa. Ja nie widzę w tym jakiegoś, bym powiedział, tutaj niebezpieczeństwa.
1: Ksiądz Dariusz.
3: Zauważmy, że tutaj mówimy o lekcji religii, nie o katechezie. Lekcja religii, czyli to, o czym mówił ksiądz profesor, ukazywanie religii chrześcijańskiej w kontekście również innych religii, nauczanie zasad religii chrześcijańskiej. Natomiast katecheza jest to prowadzenie do wiary, wychowanie do wiary. I katecheza na bazie nauki religii dokonuje się w środowisku rodzinnym najpierw, później dokonuje się w środowisku parafialnym. To jest katecheza sakramentalna. I te dwie rzeczywistości, myślę, że nie mylę się, chociaż nie mam takiego doświadczenia naukowego jak ksiądz profesor, ale intuicyjnie czuję, że tutaj musimy je umieć odróżnić.
4: Zdecydowanie trzeba odróżnić lekcje religii od katechezy. To, co jest problemem dzisiaj dla Kościoła w Polsce, jest brak katechezy parafialnej.
1: Czy tak jakby scedowano wszystkie sprawy związane z prowadzeniem religijnym człowieka na szkołę?
4: Tak.
1: A w Kościele odbywają się msze święte.
4: No niekoniecznie.
1: Upraszczam jest, trochę.
4: Tak, oczywiście, rozumiemy. Natomiast tutaj by należało właśnie w ten sposób to postawić, że lekcja religii jest potrzebna w szkole i to, co powiedziałem wcześniej, podtrzymuję. Szkoła musi taką lekcję mieć, żeby ucznia o tym poinformować. Natomiast Kościół od wieków, od początku miał swoją katechezę, która odbywała się we wspólnocie chrześcijańskiej. Wspólnota chrześcijańska ma prawo do własnej drogi formowania siebie, doskonalenia siebie, wzrastania w wierze i tym jest katecheza parafialna. Lekcja religii nie zapewni nam tego. Zrobić to może katecheza parafialna, ponieważ ona przede wszystkim zwraca uwagę na to, co jest najbardziej istotne, na element wtajemniczenia. A więc uwzględnienia roli liturgii, sakramentów w rozwoju człowieka wierzącego. Tego nie da nam w żaden sposób lekcja religii.
3: Pytanie jest takie, jak wygląda rozwój religijny młodego człowieka? Czy on przypadkiem nie zatrzymuje się na lekcji religii w szkole? Czy ten młody człowiek rzeczywiście odnajduje swoją drogę do parafii, do sakramentów, do liturgii? Czy też uczestniczy tylko w tej rzeczywistości poznawania zasad wiary, jaką mu dajemy na lekcjach w szkole?
1: A jak to wygląda z doświadczeń księdza?
3: No myślę, że gdybyśmy zrobili badania, to pokazałyby, nie wiem, 10, 20, 30% w zależności w jakim środowisku przełożenia tego, co mamy w szkole, na to, co mamy w parafii. To jest niestety smutny obraz. I myślę, że on musi być, koniecznie musi być przedmiotem refleksji i katechetów, czyli nauczycieli religii, tak, ale przede wszystkim proboszczów, przede wszystkim tych, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za wychowanie do wiary, no i też przedmiotem refleksji naukowej, co tutaj czyni ksiądz profesor.
1: No ja bym to ujął nawet jeszcze mocniej, właściwie cytując pewnego polityka, który swoje nazwisko dał nawet partii, który powiedział tak, nie, bardzo się cieszę, że jest religia w szkołach. Za 4 lata to będą moi wyborcy. Wręcz. Tak ujął. To, o czym tutaj ksiądz Dariusz powiedział, ten rozdziew między ilością uczestników lekcji religii a katechezą, która się powinna, tak jak ksiądz profesor powiedział, w kościele odbywać, że jest duży rozdziew między tymi sprawami.
4: Ja to ujmę może od tej strony. Dla religii nie jest najważniejsze poznawanie, analizowanie. Dla religii jest najbardziej istotne odkrywanie wymiaru misterium, tajemnicy, żeby w tę tajemnicę wejść i tam się odnaleźć, a tego nie zrobi szkoła. Może to zrobić katecheza parafialna. I to jest dopiero formacja chrześcijańska. Oczywiście chrześcijanie też głosują na tego polityka, bo może są nieświadomi zagrożeń, jakie powiedzmy sobie jego działanie niesie, ale to chyba jest osobny problem.
1: A jak to święty Jan Bosko traktował kwestie nauczania religii i katechezy?
3: Oratorium księdza Bosko, w przeciwieństwie do współczesnej szkoły, było środowiskiem wychowania do wiary. Środowiskiem wprowadzania w wiarę, czyli środowiskiem katechezy.
1: Czyli tam się odbywała katecheza, dokładnie, nie lekcja religii, tak. A katecheza.
3: Dokładnie tak. Prowadzenie młodego człowieka poprzez własny przykład, poprzez zainteresowanie go i pokazanie tego, że wiara wznosi nas w tą sferę duchową, w której możemy odkryć prawdziwą wolność.
1: Cóż, jak wszystko co dobre, nasza audycja też do końca zmierza powoli. Jak zwykle przy końcu audycji proszę moich gości, by podzielili się ze słuchaczami pomysłami na to, gdzie wiedzę mogą swoją poszerzyć, zwiększyć, czy to o świętym Janie Bosko, którego przypominam, wspomnienia obchodzimy w najbliższy piątek, 31 dzień stycznia, czy to o Salezjanach, czy to w ogóle o dobrych metodach wychowawczych.
4: W kontekście tej rozmowy, która miała określony charakter, dotyczyła wychowania. Wychowania chrześcijańskiego, w którym także bierze udział Zgromadzenie Salezjańskie. Zapraszam do tego, żeby tam, gdzie są Salezjanie, zainteresować się ich oratoriami, zainteresować się ich pracą, ponieważ wydaje się, że tam jest wiele ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o samo wychowanie, też zainteresować się portalami salezjańskimi, gdzie mogą Państwo znaleźć różnego typu informacje na temat wychowania, które wciąż się sprawdza, pomimo tego, że czasy się zmieniają, że mamy inne tendencje kulturowe, społeczne, że próbuje się eliminować myśl religijną i chrześcijańską, to wychowanie się sprawdza, zawsze się sprawdzało i się sprawdza i sprawdzać się będzie. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Czyli po prostu wchodzimy w internet, korzystamy z wyszukiwarek, szukamy oratoria salezjańskie albo Salezjanie i na pewno będziemy mieli mnóstwo informacji, także lektury.
3: Najprostszy adres internetowy salezjanie.pl, gdzie jest źródło kierunków, w których można pójść, żeby coś znaleźć na ten temat.
1: Dziękuję. Przypominam jeszcze, żebyśmy wspomnieli ostatniego dnia stycznia o świętym Janie Bosko.
4: Tak, 31 stycznia jest wspomnienie liturgiczne świętego Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, czy też inaczej mówiąc, Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego.
1: Którego dwóch przedstawicieli było dzisiaj moimi Państwa gośćmi, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
4: Ja również dziękuję.
1: Oraz ksiądz Dariusz Husak.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
1: I ja również Państwu za uwagę dziękuję. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Rok Warszawa. SK Rok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim. Żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sny, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej. Na niej się skoncentrujmy.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz. Dokładnie tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne.

0: chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
0: dokładnie.
1: Zawiesi
0: bezdech
1: się.
0: To jest tak. Całkowity mhm. brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, mhm. ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mhm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mhm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście nadciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mm-hmm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas,
0: oczywiście.
1: Pełny żołądek na przykład.
0: Tak, oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się

0: dzieje źle, jakie są tego objawy. No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
1: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zerwana noc powinna być powodem do L4. Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zerwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład. Być skupiony, skoncentrowany. No to oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
0: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
1: Oczywiście,
0: wtedy,
1: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
0: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłonę odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz, no nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty. Trzeba je, właśnie niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
2: że nie jest to...
1: To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet,
2: tak, no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama, podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wyjdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
2: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
2: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
2: Dokładnie. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, pan redaktor oczywiście.
2: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
2: No, przepraszam, głupota. No to niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika no siada zupełnie, tak?
1: Czyli
2: jesteśmy
1: mózg,
2: nie
1: mózg
2: do życia. Tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji Drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Anna Kruszyńska, zapraszam. Więcej patroli. Trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Do końca września funkcjonariusze będą pilnować przejść dla pieszych i zachowania kierowców w rejonie szkół.
2: Głównym czynnikiem zdarzeń drogowych z udziałem dzieci do lat 14 jest to nieustąpienie pierwszeństwa. Gdzieś dziecko się zamyśli, nie rozejrzy się, kierowcy nie zauważają, jest to chwila. Tutaj też apelujemy o uwagę dla kierowców, żeby w okolicach szkół, w okolicach placówek edukacyjnych, żeby zachowali szczególną ostrożność.
1: Mówi Łukasz Tomaszewski z warmińsko-mazurskiej drogówki. Policjanci spotykają się też z uczniami i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie olsztyńskiej SP5 otrzymali odblaskowe opaski.
3: Będziemy je używać, żeby nas widziano. Na przykład jak będziemy przechodzić przez ulicę.
4: A po co są odblaski?
3: Żeby chronić się przed samochodami.
5: Żeby nas było widać.
3: I żeby widziały nas samochody.
6: Żeby nas było widać, jak auto jedzie.
7: Żeby nas auto nie przejechało, taki odblask jakby.
4: Będziecie je nosić?
7: Tak.
1: Mówili Anicie Zalewskiej, uczniowie z Olsztyna. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje. Kolejarze apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
9: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny. Tory są zmodernizowane. Chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
8: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
9: Patrole umundurowane, nieumundurowane. Są funkcjonariusze policji.
8: Za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
1: Kolej podaje, że tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych, a od początku roku takich ofiar jest już prawie 100. Teraz apel do kierowców. Uważajcie na dzikie zwierzęta na drogach. We wrześniu i październiku migrują, stwarzając zagrożenie. Ma to związek z okresem godowym u zwierząt, tłumaczy Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
10: W tej chwili mamy już na przykład gody jelenia, czyli tykowisko, potem będą gody łosia, czyli bukowisko. W okresie tym godowym szczególnie samce tracą ostrożność i potrafią zachować się w sposób nieprzewidywalny.
1: Niestety nawet zachowując ostrożność, nie zawsze unikniemy zderzenia ze zwierzęciem. Co zrobić w takiej sytuacji, wyjaśnia Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
11: Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za zderzenie ze zwierzęciem, które nagle wtargnęło na drogę bezpośrednio przed samochód. Jednak warto mimo wszystko o tym powiadomić policjantów, choćby po to, aby miejsce tego zdarzenia zostało w prawidłowy sposób zabezpieczone.
1: Statystyki policyjne są nieubłagane. Najwięcej zdarzeń tego typu notuje się właśnie od września do listopada. Tymczasem leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
12: Będziemy je teraz rozwieszać na terenie całego nadleśnictwa Bełchatów po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko. Z tych budek lęgowych skorzystają takie ptaki jak sikorki, muchołówki, wróble, szpaki, kowaliki.
1: Mówiła Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Na koniec wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu. Brzmi niewiarygodnie, a jednak miłośnicy chodzenia z kijkami podejmą to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał Grzegorz Mnich.
13: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
14: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy. Udział od małego dziecka po starszą osobę.
15: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
14: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę w bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
15: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, wszystko jest tam.
14: Palmy.
13: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę.
15: Dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
1: Start 12 września. Do wyboru 11 km lub połowa tego dystansu. Nie ma wpisowego ani żadnych opłat. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona rybka, grochówka i afterparty z potańcówką.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: AfD wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu transportowego firmy Amazon na lotnisku w Miami.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 44%. Zaraz za AfD uplasowało się CDU. Pełne wyniki wyborów spodziewane są dziś do południa.
2: To jest raport.
1: Wielki pożar pod Wrocławiem. W niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
3: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
1: Mówi nam Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek. Nieznana jest przyczyna podpalenia. Temat uszkodzonych samochodów i miejsce zdarzenia będzie teraz badać policja. Co najmniej 5 osób zginęło, 5 innych zostało rannych, gdy lądujący na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy firmy wysyłkowej Amazon nie zmieścił się na pasie, staranował liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Nie wiadomo dlaczego doszło do katastrofy, ruszyło śledztwo, które ma to wyjaśnić.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I na koniec płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał.
4: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: Do tematu będziemy wracać w raportach sportowych.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Rzeźki poranek wita nas w całym kraju. 9 w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku, 10 w Warszawie, 11 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Tak wygląda to teraz. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od stopni 18 w okolicach Olsztyna, przez 22 w Kielcach, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, maksymalnie do stopni 23 we Wrocławiu i Opolu. Dobra wiadomość jest taka, że ustąpi ten silniejszy wiatr, no i na niebie ma być więcej przejaśnień niż pochmurnych chmur. Tak?
8: Pochmurnych chmur.
7: Bardzo dobrze.
8: Z siatkarkami to wczoraj przyznam bez bicia płakałem, bo dwa dni z siatkówką i sobota i niedziela. Najpierw przegrany półfinał, później przegrana potyczka o trzecie miejsce, ale generalnie rzecz biorąc czwarte miejsce w Europie chyba nie najgorzej.
7: Trzeba mogłeś oglądać żużel. Dowiedziałbyś się, że Toruń wygrał w Lublinie. Dowiedziałbyś się, że Wrocław wygrał w Lesznie, że Zielona Góra przegrała w Gorzowie, ale wygrała dwumecz.
8: Okej, okay, namówiłeś.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK Rock 6/9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: A w finale pierwszej ligi żużlowej Bydgoszcz zmierzy się z Poznaniem.
8: Tak, nasze siatkarki poszły wczoraj na całość, ale czegoś zabrakło. W jakich sytuacjach idziecie na całość? O to was dzisiaj pytamy. Co w raportach?
1: W raportach gorące komentarze w sprawie zwycięstwa AfD w Niemczech.

0: Excuse me.
1: Babutka, dawaj śpiochu patentowany. Koniec świata z takim śpiochem. Wstawaj.
2: Eskarok.

0: A witamy, witamy serdecznie panie Zygmuncie, witam panie Olszewski, dzień dobry panie Góralski, dzień dobry państwu, to jest SK Rok, to jest 6 na 9. No i dzisiaj przy poniedziałku wspominamy sobie rok 1997.
1: Daj spokój, to tak dawno było temu.
0: Wiesz,
1: że...
0: co się wtedy działo?
1: Pewnie przyszedłeś na świat.
0: Nie, już miałem około 5 lat, ale na świat przyszedł legendarny już chyba program teleturniej Idź na Całość, który też sygnowany był takim hasłem ulubiony teleturniej wszystkich Polaków.
1: Tak było?
0: Oni tak chyba zaczynali w czołówce, tak lektor mówił, tak wczoraj widziałem na YouTubie. No i wtedy poznaliśmy to piękne hasło, idź na całość, odkrywanie bramek, licytowanie się w kopertach z uroczym prowadzącym, tak, i tak dalej.
1: Tam się kot pojawił, kot, który nazywał się Zong. Postaramy się tego kota jeszcze państwu na antenie dzisiejski rok przypomnieć. No i dzisiaj pytamy was, kiedy i w jakich sytuacjach idziecie na całość? Kiedy ostatnio poszedłeś na całość?
0: Poszedłem wczoraj na zakupy.
1: Aha.
0: Akurat wczoraj nie, przepraszam, bo wczoraj były sklepy zamknięte, ale poszedłem w sobotę na zakupy i wiesz, tradycyjny koszyk Polaka, który kiedyś kosztował 50 zł, teraz kosztował mnie 150.
1: Ale zobacz, i też masz rację, ja byłem w piątek na zakupach, zawsze takich zakupach weekendowych. Kupiłem dwa masła i pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu, i mówi, niech pan weźmie 5. A wie, na co mi 5? No my jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 99. No ale po co mi 5? Zamrozi pan sobie. I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
0: Ale nie? Też bym wziął.
1: Też byś
0: nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
1: No otóż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
0: Ludzie, masło rozdaję, oszalałem.
1: Drodzy państwo, kiedy idziecie na całość? O to dzisiaj pytamy.
2: W jakich sytuacjach idziesz na całość?
3: Gdy gram w gry komputerowe, to wtedy mogę wydać wszystkie swoje pieniądze.
2: A w jakie gry najczęściej grasz?
3: Minecrafta, w CS-a i w różne.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Jimmy Eat World, tak nazywa się ten numer, a właściwie tak nazywa się ten zespół.
0: Znaczy, Aśka też by mogła zjeść cały świat, to, nie? To samo pomyślałeś?
1: Powiedzieliśmy, znaczy, szkoda, chcieliśmy przypomnieć, dokładnie. Aśka je całą Italię.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.

0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jakby się człowiek takim black velvetem okrył, to byłoby mu pewnie wygodnie, miło i przyjemnie, co? Czy
1: no, ja to velvet używam, wiesz.
2: No nie. Ale...
1: Ja zadzwonię. Nie.
0: Ja używam tego drugiego producenta. No dawaj, co tam? O okrywaniu mamy historię.
1: Proszę Państwa, mam ciekawostkę, której Joanna Ziętarska by się nie powstydziła. No ale nie przyszła do pracy, no to musimy tyrać za nią. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony dla pingwinów. I nie tylko dla tych z Madagaskaru, w ogóle dla wszystkich. Przyspieszają one rehabilitację zwierząt, które ucierpiały w wyniku zaplątania się w sieci rybackie, więc poważna sprawa. Kombinezony wykonane są z miedzi i cynku, co pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii, grzybów i roztoczy. Ponadto wspomniany już cynk sprzyja powstawaniu nowych naczyń krwionośnych, przyspieszając gojenie się uszkodzonych tkanek. 5 pingwinów przetestowało i twierdzą, że kombinezony są ok, są super i aprobują.
2: Tak, także jak powiedział pan Wojciech, pingwiny, wróć! Kombinezony nie tylko dla pingwinów z Madagaskaru, ale także dla wszystkich. Więc jak państwo znacie jakiegoś pingwina, to dajcie mu cynk. 6 na 9.

0: Mississippi w ogniu i organek za nami Westerok, 28 minut po godzinie 6. W jakich sytuacjach idziecie Państwo na całość? O to dzisiaj pytamy.
1: No i jest takie miejsce, gdzie wszyscy niestety jak podjeżdżamy, to nawet jak klasycznie chcemy zatankować za 50, to i tak trzeba pójść na całość.
0: Ale dzisiaj za 50 to można sobie nakapać, za przeproszeniem, do butelki półlitrowej pewnie.
1: To prawda. Z nami jednak ktoś dużo bogatszy. Halo, dzień dobry.
2: No, witam, dzień dobry. Na całość to poszedłem dzisiaj od rana na stacji benzynowej, bo 95 już po 8 zł, także... Niezły ząg.
0: To prawda. Ja też pamiętam, kiedy udało mi się zatankować jakieś dobre 2 tygodnie temu mniej więcej, może nawet trochę więcej, czasu w sensie, no to wtedy tankowałem jeszcze w tej takiej, powiedziałbym, umiarkowanie dobrej cenie, bo tanie paliwo to nie było już od lat 90. takie mam wrażenie. Nie wyjeździłem, bo byłem na wakacjach i teraz, panie, jak królisko po prostu sobie jeżdżę. Nie?
1: No spokojnie, za tydzień przyjdzie kreska na matyska. Proszę Państwa, na całość można iść też w Melinie, tam właśnie teraz zaglądamy, a potem raport Taski Rok.
3: Autopromocja. Melina, Melina, Esce Rock.
4: I otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
5: Nie marzycie.
4: Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
5: Dobra, a jak gra Polska-Francja, to co?
4: Wiesz co, no teraz jestem za Polską, dlatego że jestem za najsłabszy.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Esca Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie. Wynika z pierwszych powyborczych prognoz. Prawicowe ugrupowanie uzyskało poparcie na poziomie około 44%. Niemiecka prasa uznała przygniatające zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalt za historyczne wydarzenie. Zdaniem komentatorów jest to ostatnie ostrzeżenie dla kanclerza Friedricha Merca i demokratycznego centrum.
6: To jest raport.
7: Burza po nowym pomyśle Donalda Trumpa. Prezydent USA zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę i opublikował w sieci mapę z przekreśloną obecną nazwą. Kontrowersyjny pomysł stanowczo odrzucili lokalni politycy. Podkreślają, że nazwa stanu jest częścią jego historii, kultury i tożsamości od ponad 400 lat.
6: SK Rock Sport.
7: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki w tym spotkaniu były świetnie dysponowane i wygrały 2 pierwsze sety. W trzecim zaliczyły jednak przestój i Polki wygrały do 15. A w czwartej partii górą jednak znów Serbki, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po 3 kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w Esce Rock.

0: Run DMC, Aerosmith. Mam wrażenie, że dla niektórych to jest jeden z przełomowych, z bardziej przełomowych utworów dawnych lat i tam też muzycy poszli na całość. No a potem wiadomo, że w muzyce jeszcze powstało dużo, dużo innych ciekawych, fajnych rzeczy.
1: Wojtek, pamiętaj, kto siedzi naprzeciwko jakich dawnych lat. Moim zdaniem to było prawie przedwczoraj.
0: No. Tak było. Lat. Kiedy państwo idziecie na całość?
1: O to państwa pytamy, o to pytaliśmy państwa także na mieście, a pytała o to Ewa.
2: W jakich sytuacjach idziesz na całość?
3: Na całość idę najczęściej na boisku, jak jest słaby wynik, trzeba nadgonić.
0: Oj, ale ja mam to samo, wiesz, poszedłem na piłkę któregoś razu i tak się styrałem, po prostu zepsułem sobie plecy. Później delikatnie naprawiłem, poszedłem jeszcze raz na piłkę, no i od tego czasu, od półtora roku walczę u fizjoterapeuty.
1: Przyjacielu, nie jesteś już tak młody, jak ci się wydawało. Słuchaczy naszych pytamy też o to, kiedy idziecie na całość.
4: Dzień dobry, w temacie dnia, jako naczelny defetysta i malkontent Rzeczypospolitej i tego szacownego radia, ja idę na całość w dwóch sytuacjach. W narzekaniu i w odpuszczaniu. No nie mam sobie równych.
0: Kurde, bratnia dusza.
1: Defetysta to ktoś, kto
0: defetystuje.
1: Defekuje.
5: 6 na 9. Estero. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
5: Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy, w jakich sytuacjach Państwo idziecie na całość. To z okazji tego, że wspominamy sobie rocznicę premierowego wydania teleturnieju Idź na całość, ale okazuje się, że na świecie, proszę Państwa, są takie rzeczy, w których, jak to mówił Ferdek Kiewski, fizjologom się nie śniły.
1: Właśnie tak. Kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, tak się będzie nazywał, został wyniesiony, tak się nazywa, w przestrzeń pozaziemską. Teleskop ma służyć do badania ciemnej energii i poszukiwania planet pozasłonecznych. No i ten teleskop został tak nazwany na cześć pierwszej dyrektorki NASA do spraw astronomii. Teraz Roman, Nancy Grace Roman, poleciał szukać nowych planet i według badaczy może ich odkryć nawet 100 tysięcy.
0: My sprawdziliśmy, byliśmy z mikrofonem w kosmosie i kosmici są już gotowi.
2: O

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to proszę bardzo, fitnessiara Lara Gessler wyciska 7 poty w parku. Było rozciąganie, bieg i przerwa na łyk wody. I tutaj pytanie, forma sama się nie zrobi? No forma musi być, w końcu pochodzi z gastronomicznej rodziny.
2: Masz ten dzwonek? Gdzieś tam jest daleko ode mnie.
1: Sam sobie, o.
2: Drodzy Państwo, posłanka PiS podczas wystąpienia ministra szczekała w Sejmie. Z litości nie podam nazwiska, tak przy okazji, jak się nazywa samiczka psa?
1: Leslie?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Skrajnie prawicowa AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. Za chwilę szczegóły.
2: SK Rock. Raport.
1: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU. O czym więcej, Mateusz Głębiewski.
3: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
1: Rezultat wyborczy skomentował także premier Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy.
2: To jest raport.
1: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy, ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno na razie mówić. Władimir Zełenski po rozmowach ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji. Ustaliśmy, że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów. Nie wiem jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, w Europie, w USA, może ponownie w Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą opcję.
4: No my otwarci w budżetowym wypadku.
1: Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To była wielka impreza biegowa i też jednocześnie pomocowa. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run. Wszystko w szczytnym celu. W tym roku uczestnicy pomagali osobom po amputacjach kończyn i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
5: 3, 2, 1! Ruszenie Polski 2020! Kraków biega!
6: Jak tam wrażenia z trasy?
7: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
8: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
9: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
1: Do rywalizacji zgłoszono blisko 18 tysięcy osób. Wczoraj z kolei na Błoniach rywalizowały roboty humanoidalne i czworonożne. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
11: Pewnie kibicujmy robotom, oglądajmy, jak sobie świetnie się rozwijają, a niedługo tylko to nam pozostanie. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 18 w Olsztynie, przez 22 w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie. Innymi słowy, prawie że wszędzie do tego wszystkiego ma być pogodnie. Aż niepokojąco to brzmi, bo zawsze w tej pogodzie na koniec coś się psuje.
12: A czy robot humanoidalny, kiedy zabaluje w piątek wieczorem albo w sobotę na przykład, może stać się robotem czworonożnym, bo ludziom to się zdarza? Cofam.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Ludziom się nawet zdarza szczekać na trzeźwo w pracy. Proszę Państwa, kiedy idziecie na całość, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy.
12: No, w Sejmie od czasu do czasu faktycznie tak. O czym w raportach?
1: W dni płodne kobiety pragną luksusu. O tym naukowym odkryciu powiem w raportach.
12: Czyli u mnie w domu codziennie.

0: Proszę Państwa, dzień dobry, 7.13, to jest 6:09. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy idziecie na całość, bo wspominamy sobie kultowy program Idź na całość, teleturniej, który miał premierę dokładnie 7 września 1997 roku na Polsacie.
1: Przed Państwem prowadzący program Zygmunt Heizer.
2: Idź na całość! Idź na całość!
3: Witamy pana Zygmunta. Triumfalnie po latach program ten wrócił do pewnej telewizji. Mówić nie będziemy gdzie, bo nie widzieliśmy ani pół odcinka.
0: Oczywiście, po co macie wiedzieć, że chodzi o TTV? Proszę państwa, kiedy idziemy na całość? Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestylu. W serwisach Hezki Rok o tym się nie dowiesz, ale ja państwu powiedziałem.
3: W czym?
0: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
0: To na rowerze. I zjeżdżasz z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskie. No i tam potem robisz różne ekwilibrystyczne figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy.
0: Nie wątpię.
3: Nie wiedzielibyśmy o tym. Co więcej, jak się okazuje, on żywym sportowcom też kibicuje, bo wcześniej mówił, że będziemy kibicować robotom. I o tym nasi słuchacze.
4: Jak pan mówisz, panie redaktorze, kibicujmy robotom, tak, tak.
5: Idą na całość, idioci, i nie myślą o tym, że za chwilę do niczego nie będziemy potrzebni.
0: Aha, widzisz? Kibicujmy robotom, to roboty nie będzie.
3: Róbmy tak dalej. No ale zawsze można trafić później do Sejmu, prawda, z tego naszego tutaj stanowiska, na którym sobie siedzimy. Tam popisać się czymś niespodziewanym, o czym też państwo, na co też państwo zwracacie uwagę.
6: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak się nazywa ta psia ten. To jest psia mać.
0: Albo psia jucha. A to wspomnienie tego, że w piątek chyba to się wydarzyło. Jedna z posłanek zaczęła szczekać w Sejmie podczas obrad.
3: No, dokładnie. Powinni wziąć ją na smycz. Czekamy, Messenger Hezki Rok do waszej dyspozycji. Kiedy idziecie na całość?
7: Idę na całość, kiedy pierwszego dnia po wypłacie płacę wszystkie rachunki. 6:09.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
16: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
17: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
16: Czekam na was w Julinku!
17: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: dochodzenie w Esce Rock.
1: Pora rozruszać szare komórki.
2: Proszę Państwa, to jest konkurs, w którym musicie zgadnąć, kogo autor miał na myśli. Podrzucamy Wam podpowiedzi, fakty z życia jakiejś postaci i Wy musicie nam powiedzieć, o jaką postać chodzi.
3: Dokładnie, na początek podpowiedzi dwie, jeżeli nie wystarczą, będą kolejne dwie, a później jeszcze dwie, ale to może nie być potrzebne. Co dzisiaj, jeżeli chodzi o prezenty dla Państwa?
2: Dzisiaj między innymi mamy na stoliku, już czekają na Państwa, koszulki z logiem SK Rock i napisem I Love 6x9. Mamy też kubeczki SK Rock, nie mamy hamulców. No i jeszcze parę gadżetów powakacyjnych, na pewno Państwu się skapnie.
3: No to lecimy, szukamy postaci. Drodzy Państwo, postać urodziła się w wolnym mieście Gdańsk.
2: Postać była myśliwym i pracowała przy wyrębie lasu.
3: Messenger Eski Rock, wiecie kto to?
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
3: Tam czekamy oczywiście na głosówki.

0: Jest prawie 7.30, to czas na raport Westerok. Michał Poklękowski, zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie oraz Kijowie Donald Trump ma przeprowadzić dziś rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a potem z prezydentem Ukrainy, podał portal Kiev Independent. Proces oskarżonego o oszustwa byłego proboszcza z Kozienic rozpocznie się w listopadzie w sądzie w Radomiu. Według śledczych ksiądz oszukał kilkudziesięciu parafian, od których pożyczył prawie 1 600 000 złotych na rzekome inwestycje. Wyrządzoną przez niego parafii szkodę majątkową oszacowano na przeszło 2 700 000.
1: To jest raport.
2: Narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków dziś w Sejmie. Organizatorzy chcą zmienić sposób, w jaki w Polsce rozmawia się o klimacie oraz przygotowali dla polityków rekomendacje, które mają złagodzić wpływ globalnych zmian na obywateli, gospodarkę i środowisko naturalne Polski.
1: SK Rock Sport.
2: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. Kto to jest?
1: Kto to jest?
2: Kto to jest?
3: Poranne dochodzenie w SC Rock, czyli konkurs, w którym Państwo musicie zgadnąć, o jaką postać nam chodzi. Wiemy, że ta postać urodziła się w wolnym mieście Gdańsk i ta postać była myśliwym oraz pracowała przy wyrębie lasu.
4: Czy Państwo już wiecie?
5: Czy w zagadce chodzi o Bronisława Komorowskiego?
6: W sprawie dochodzenia, czy chodzi o Magdalenę Jasnogórską?
7: Witam, czyżby chodziło o Gintera Grasa?
8: Poszukiwaną przez Was postacią jest Krzysztof Kolberger?
9: Zapewne chodzi o Donalda Tuska.
10: Dzień dobry, czy postacią, o którą dziś pytacie, jest Hania Rani?
4: Jak zwykle, drodzy Państwo, byliście bardzo blisko, ale to jednak nie o tę postać chodzi. Tak. Nie o nią pytamy.
3: Tak blisko, tak daleko. No to kolejne podpowiedzi. Wiemy, że w pracy postać ta musiała nauczyć się ćwierkać.
4: Na 721 kartach powieści postać szukała ojca.
3: Kto to może być? Walczycie Państwo dzisiaj o gadżety Eski Rock.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
3: Messenger, tam proszę się nagrywać.
0: Reklama.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. To to jest.
1: Wehikuł czasu za nami, Esce Rock, także przenosimy się, drodzy Państwo, w czasie do wolnego miasta Gdańsk między innymi.
2: Bo tam narodziła się ta postać, była również myśliwym i pracowała przy wyrębie lasu, o tym już wiemy. Ta postać musiała nauczyć się ćwierkać, o tym też mówiliśmy. I ta postać na 721 kartach powieści poszukiwała swojego ojca.
1: Kto to taki?
3: Czy chodzi o Tomka?
4: Czy w porannym dochodzeniu chodzi o Edwarda Stachurę?
5: Czy chodziło o Macieja Ogórka?
6: Chodzi o Krzysztofa Skibę?
1: Czy o nich chodzi?
2: Nie wiem, o Tomka, nie wiadomo jakiego Tomka, o nich wszystkich nie chodzi, nawet nie chodzi o żadnego Tomka. Mnóstwo Państwo wysłaliście nam ciekawych propozycji, też spłynęło, nie będziemy oszukiwać, mnóstwo prawidłowych
1: to
2: odpowiedzi.
1: Prawda.
2: No ale najszybszy był pan Mariusz.
7: Chodzi o Janka Kosa.
1: Wow, panie Mariuszu! Zasłużone oklaski. Chodzi o Janka Kosa.
2: Proszę Państwa, redaktor Olszewski przychodzi i mówi: słuchaj, oglądałem wczoraj 4 koncerty i tak przyszło mi do głowy, żebyśmy zrobili Janka Kosa. Tak zupełnie bez żadnego trybu. No i proszę bardzo, gratulujemy zwycięzcy.
1: Dzisiaj będę Klosa oglądał.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Pola Wiśniewska, Kąsa Michała pod nagraniem z ofertą wywozu gnoju. Twój eks to gnój? Zadzwoń, wywieziemy, poproszę numer, napisała pani Pola. Czyli robić gnój to Wiśniewskich.
2: Doskonałe. Co tam się jeszcze wydarzy? Wszyscy na to czekamy. U mnie z kolei widzowie wydali werdykt po pierwszym odcinku nowej Azji Express. Są pierwsze pretensje. Cytat: powinna wziąć udział w All Inclusive Express. Ja nawet mam pierwszą konkurencję. Kto przepije Rosjan przy barze?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Uważamy niskie ceny.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Reklama.

0: Deska Rock Warszawa.
1: 5 osób rannych w wypadku w zachodniopomorskim. Po południu na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami, które wracają z Mistrzostw Europy.
2: Deska Rock. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretnych efektach rozmów trudno mówić. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzili ukraińską stolicę. Rozmawiali m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazało, usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa, Ołek Biłecki.
3: Rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołek Biłecki.
2: To jest raport.
1: Znów o włos od tragedii za kółkiem bardzo młody kierowca i to bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W wypadku w zachodniopomorskim łącznie ucierpiało 5 osób.
4: W miejscowości Uniemy 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latka do szpitala. Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
1: Mówiła nam Kornelia Staniszewska z Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Dziś po południu około 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami, które wracają z Mistrzostw Europy. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna kontynentu. Do pewnego momentu wszystko szło znakomicie. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek. Ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła zaraz po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Podopieczne Stefano Lavariniego w drodze do najlepszej czwórki nie przegrały spotkania, ale musiały mierzyć się z plagą kontuzji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy dóbr luksusowych, informują badacze z Korei Południowej. Naukowcy przypuszczali, że w okresie okołoowulacyjnym kobiety częściej oferują produkty luksusowe, chociażby markową torebkę albo buty i eksponują luksus w sposób rzucający się w oczy, na przykład nosząc ubrania z dużymi logotypami, które przyciągają uwagę innych.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
7: Wojtek, wypuścić powietrze.
8: Tyle ciekawych spostrzeżeń w głowie się narodziło, że chyba pozostawię je dla siebie. Proszę Państwa, dzisiaj logotyp na niebie w postaci dużego słońca nam się ujawni. 23 stopnie to temperatura maksymalna, której doświadczymy w Krakowie i Opolu. 22 to taka średnia temperatura dla Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia, Warszawy. Najchłodniej nad morzem 20 w Gdańsku, 18 w Olsztynie, ale ciepły, przyjemny i pogodny dzień przed nami.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 6 na 9.
10: 6 na 9.
9: Siekarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: Pora przebadać facetów, czy jak ma na przykład koszulkę z dużym niedźwiedziem na klacie piersiowej, to też ma ochotę?
8: Chyba na chrapanie i spanie. Kiedy idziecie na całość? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Zapraszamy do konwersacji.
1: Ekstremalne upały znów będą nękać Amerykanów. O tym w raportach.
7: No, u nas zdaje się też cieplej jutro. Na jeden dzień.
8: Tak.

0: Pan Paweł prosi nas, żebyśmy przekazali pozdrowienia brakującej osobie z zespołu redakcyjnego, bo podobno bez głosu pani Ziętarskiej nasz program jest jak kapela bez bębniarza.
1: No, proszę bardzo, no, co zrobić?
0: Tak, Aśka dba o swój własny bęben teraz, witali będąc, mówiła przez tydzień albo i dłużej, co będzie jadła i którego dnia.
1: No, na pewno dużo różnych rzeczy i na pewno nam o tym za dwa tygodnie wszystkim opowie ze szczegółami.
0: Ona tam idzie na całość po prostu.
1: No. Oczywiście, a my dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy, bo nawiązujemy do roku 1997. Wtedy na antenie Polsatu wyemitowano premierowy odcinek teleturnieju Idź na całość, dlatego dziś się zastanawiamy, kiedy, w jakich sytuacjach idziecie na całość.
2: Cześć, w tym macie dnia, ja to idę na całość. Jak tankuję samochód gazem, a potem do zapłaty jest jakaś może stówka, 110 i tak wcale to aż tak nie boli.
1: No tutaj oczywiście pani gratulujemy, ale gdybyśmy byli złośliwi, to byśmy wspomnieli, że te ciężarówki, które na stacjach płacą teraz prawie po dyszku, wożą wszystkie rzeczy, które my kupujemy w sklepach.
0: Bo one na dieselek jeżdżą.
1: Tak. I potem za te rzeczy wszyscy płacimy dużo więcej, więc to ostatecznie i tak każdy z nas ponosi ten koszt i fajnie by było, gdyby on ostatecznie zaczął się zmniejszać, a nie cały czas zwiększać.
0: Kiedy państwo jeszcze idziecie na całość?
3: A dzień dobry, jeżeli chodzi o teleturniej, w którym nie ma hamulców, to w sobotę na Podlasiu miałem przyjemność uczestniczyć w takim teleturnieju jak Idź na całość, jednak zamiast prowadzącego Zygmunta był ten pierwszy prowadzący koła Fortuny z tym wymownym nazwiskiem i przez to, że nie trafiliśmy do żadnej bramki, producent zdecydował, że emisja odcinku nie będzie emitowana. Wszyscy dostali po dzwonku i do domu.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: sklepie i na Lidl.pl. Akumulator wapiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dziś szklana pogoda nam nie grozi, ale już jutro, pojutrze będzie się zmieniała. My natomiast teraz, proszę Państwa, nawiązujemy do tego, co działo się w ten weekend i w ostatnich tygodniach w Pradze, tej czeskiej. Tam odbywała się niezwykła wystawa znaczków pocztowych.
1: Niezwykła to absolutnie trzeba podkreślić, bo pan Wojciech będzie opowiadał o znaczkach, które kosztują...
0: Wyobraź sobie, że wartość całej kolekcji to 40 milionów euro. A ja myślałem, że jak 3 złote płacę na tą drogę, to już dużo. Perełką był najdroższy i najrzadszy znaczek na całym świecie. Ma kształt ośmiokąta, został wydany 170 lat temu. W 2014 roku był sprzedany na aukcji za 9,5 miliona dolarów. 7 lat później jego wartość trochę spadła, bo za niecałe 8,5 miliona, ale 8,5 miliona dolarów za jeden znaczek i takie rzeczy można było tam oglądać.
1: A czy ty wiesz, przyjacielu najdroższy, że znaczek pocztowy jest troszkę jak żona?
0: Dlaczego?
1: Przyklei się i później nie chce odejść.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: punktualnie 8:31, czas na raport Westerok. Michał Poklękowski już gotowy.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. 47-latek poszukiwany Ena, między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski. Podała właśnie lubelska policja. Grozi mu do 15 lat więzienia. Od 14 do 24 września na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju odbędą się ćwiczenia Czarny Obrońca 26. Takie informacje przekazało dziś rano dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Od 7 września ruch wojsk na drogach będzie bardzo widoczny.
1: To jest raport.
2: W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu.
1: SK Rock Sport.
2: Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wen Zheng. To właśnie z Chinką. Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz na to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30. Dziś też zaplanowano wyjątkowo aż dwa mecze piłkarskiej ekstraklasy. Przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, którą czeka mecz z Pogonią Szczecin.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Kończymy pomalutku program, panie Wojciechu. Czas dać z siebie wszystko, czyli 100%.
1: No może, ale może trochę mniej. Może zostawmy sobie trochę na inne dni, co?
0: No to, drodzy państwo, was pytamy o to, kiedy idziecie na całość, ile dajecie z siebie?
2: Dzień dobry. Ja idę na całość w poniedziałek, podaję z siebie może 60%. Później ewentualnie we wtorek idzie 20 i tak staram się to rozdysponować, żeby zostało po 10 do końca tygodnia.
1: Słuchaj, mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec, w ogóle jakiego limitu klubu? Nie ma, jakiegokolwiek.
0: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
1: Pomidor.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czyli ten.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.

0: Tak z panem Wojtkiem patrzymy na siebie, zastanawiamy się, czy ktoś poszedł na całość i absolutnie nas wkręca, czy to może być prawda.
1: No ale posłuchajmy, przekonajmy się.
2: Dzień dobry, jeszcze taka ciekawostka odnośnie prowadzącego Iść na całość. Pan Zygmunt Heizer jest krewnym waszego redakcyjnego kolegi, Zygmunta Dawida.
0: No i podobno jeszcze Zygmunta Staszczyka też.
1: Oczywiście, ale zobacz, to wszystko się do kupy składa, bo dlaczego pracuje w TVN Turbo? Dlaczego jeździ na te wszystkie gale i inne imprezy telewizyjne tak, jako przedstawiciel Eski Rok? Dlaczego ma forum u dyrektora?
0: No, okej, że to wszystko dzięki panu Zygmuntowi, Heizerowi.
1: No, jak widać, poszedł na całość.
0: Drodzy państwo, a wy w jakich sytuacjach idziecie na całość?
3: Ja idę na całość wtedy, jak ktoś mi mówi, nie dasz rady, albo nie potrafisz.
1: No, potrzeba ci piwo.
3: Ale to wtedy udowadniam, że dam rady i jednak potrafiłem.
0: No, za każdym razem słyszę to Walkowie, nie dasz rady, nie potrafisz. No i co? No i co? No. No i nie daj rady.
4: 6 na 9.

0: Nie wiem, czy to jest pieśń, która pana Wojciecha wzrusza, na pewno znają na pamięć, bo śpiewał prawie całą.
1: Absolutnie, bardzo, zwłaszcza od kiedy zostałem ojcem, ta piosenka siedzi mi bardzo mocno w serduchu. Jedna rzecz, którą chciałem bardzo mocno na koniec powiedzieć, bo w ciągu programu zapomniałem. Tymek Kucharczyk to zawodnik, który dał z siebie wszystko w takiej amerykańskiej serii wyścigowej Indy Next. On tam startował, bo wcześniej startował w tych wszystkich przedformułach. Więc to jest aspirujący młody zawodnik, który chciałby ostatecznie startować w Formule 1 i w ostatnim wyścigu sezonu zwyciężył. W przedostatnim niestety został wyeliminowany przez rywala, więc nie zdołał dojechać do mety i ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Gratulacje.
0: Kopalnia wiedzy, pan Wojciech. Pięknie dziękujemy, drodzy państwo. Jutro też damy z siebie wszystko.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Jeszcze tu wrócimy z Olem.
2: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Reklama.
13: Szef polskiej dyplomacji komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. 30 osób ewakuowanych to w wyniku wieczornego pożaru w Chorzowie.
14: SK Rock. Raport.
13: Minuta po 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu dyplomacji, skomentował wyniki do parlamentu Saksonii-Anhaltu w rozmowie Poranny Ring, przypominając, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski oraz Niemiec.
15: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
13: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy. O czym więcej? Mateusz Głębiewski.
16: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merza oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy wreszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
14: To jest raport.
13: 30 osób zostało ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. To w wyniku wieczornego pożaru w Chorzowie. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, a to spowodowało bardzo duże zadymienie.
17: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
13: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich bliskich, a 2 rodziny lokal zastępczy dostały od miasta.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Co najmniej 5 osób nie żyje, 5 jest rannych. To po tragicznym wypadku samolotowym w USA. Samolot transportowy Amazon wypadł z pasa startowego podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Miami. Maszyna przejechała przez drogę, z której korzystają pracownicy magazynów i inne firmy otaczające lotnisko. Na miejscu wybuchł potężny pożar.
2: Pogoda.
13: Drugi tydzień września przynosi nam chwilowy podmuch ciepła. Wydane mogą zostać ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. Najchłodniej dzisiaj na północy i północnym wschodzie, tam od 16 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze Polski termometry wskażą przyjemne od 19 do 23.
2: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
18: Dzień dobry w poniedziałek. Mam nadzieję, że już Państwo skutecznie rozbudzeni przez chłopaków, bo teraz ja i smutne raczej opowieści skrypty, i to dosłownie, bo będziemy dziś m.in. wspominać nieżyjącego Keitha Moona z zespołu The Who. Ale spokojnie, dla żywych też się znajdzie miejsce.

0: Paint It Black, zespół The Rolling Stones. A teraz będzie o ich dawnym znajomym, którego dawno nie widzieli, bo dawno już nie żyje.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Ostatnia noc życia perkusisty The Who Kiffa Moona upłynęła dość przyjemnie. Został zaproszony przez Paula McCartneya, czyli muzyka The Beatles, na przedpremierowy pokaz filmu The Buddy Holly Story. Po kolacji wraz z narzeczoną o imieniu Annette wrócił do swojego apartamentu w Mayfair. To taka ekskluzywna londyńska dzielnica pełna eleganckich kamienic w stylu gregoriańskim. Położona bardzo blisko Hyde Parku. Przed snem zażył lek, bodaj to był heminevrin, taki, który miał mu pomóc w walce z uzależnieniem od alkoholu. No ale rano został znaleziony martwy. Sekcja zwłok wykazała, że zażył zbyt dużo tych medykamentów, a w jego organizmie oprócz 32 tabletek, tak, dobrze Państwo słyszą, 32, znalazł się też alkohol, które te tabletki tym alkoholem popijał. Słowa piosenki My Generation zespołu The Who, czyli Hope I Die Before I Get Old, czyli mam nadzieję, że umrę zanim się zestarzeję. Napisał jego kumpel Pete Townshend, odśpiewał Roger Daltrey, ale w życie wprowadził tylko on, Keith Moon. Pauker zmarł dokładnie 48 lat temu, mając zaledwie 32 lata.

0: O Wiktorii, czy też raczej o Wiktoriach, to najczęściej teraz śpiewamy my, kibice w Poznaniu. Ale to zupełnie o innej Wiktorii. Zespół Dżem, o którym jeszcze dziś też będziemy w kultowych historiach opowiadać.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Eskarok. Radar.
14: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Joe Satriani i Stevie Vai to dwaj legendarni gitarzyści, uważani za prawdziwych wirtuozów w swoim fachu. Choć te dwie ikony mogłyby ze sobą rywalizować, to od dawna przyjaźnią się i współpracują. Po kilku wspólnych singlach i serii występów przyszedł czas na kolejny krok, zapowiedź wspólnego albumu. Co już wiadomo o tym wydawnictwie? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
13: Eskarok. Radar.
15: All right, this is Kirk from Metallica.
16: Hello, I'm David Gilmour.
17: Hello, I'm Richard Wright.
18: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
19: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

P.O.D. Live w ST Rock. A teraz o pewnym chuliganie. Oj, chuliganie, naprawdę. 19 lat temu za takiego uznała Janusza Panasewicza. Postawiła mu wtedy zarzut naruszenia nietykalności fizycznej oraz uszkodzenie mienia, czyli aparatu fotograficznego. Chodziło o zdarzenie z 9 czerwca 2007 roku, kiedy wokalista ze sceny miał rzucić w tłum butelką wody i trafić 23-letnią kobietę. Przez cały czas trwania procesu, bo do niego doszło, artysta twierdził, że winne były reflektory, które w trakcie koncertu zupełnie oślepiły jego i zespół. No ale rok później sąd rejonowy w Gdańsku nie miał wątpliwości, że pan Janusz jest winny. O wyroku sądu zadecydowały zeznania świadków zdarzenia, którzy słyszeli, jak tuż przed atakiem Panasewicz miał zapytać: przyszliście tu na koncert, czy robić zdjęcia?

0: Chyba każdy, który zaczyna zajmować się muzyką, ma, żeby być takim rock star. Nickelback na chwilę przed godziną 10. I to teraz raport, a potem wrócimy z kultowymi opowieściami. Jako pierwsi po 10 pojawią się Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
19: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Reklama.
15: Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków. Wiadomo, co miał na sumieniu.
4: SK Rock. Raport.
1: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnę, Natalia zaginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomni Mateusz Głębiewski.
20: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła, zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy, grożą im 3 lata więzienia.
21: To jest raport.
1: Rzucał fragmentami połamanego krzesła w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz na żywo meczu piłkarskiego długo nie zobaczy. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
22: W 94 minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
1: Mówi nam Małgorzata Parkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu dostał grzywnę w wysokości 3000, zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe na terytorium Polski oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium RP na okres 2 lat. Mecz Wisły i Korony był spotkaniem podwyższonego ryzyka.
22: Działania obejmowały tereny wokół stadionu, trasy dojazdowe, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas zabezpieczenia funkcjonariusze podjęli 145 interwencji, nakładając 97 mandatów karnych w 3 przypadkach. Interwencja zakończyła się sporządzeniem dokumentacji do wniosku o ukaranie.
1: Na boisku padł remis 1-1.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Minnesota utrzyma pierwszy w USA zakaz dotyczący generowania przez sztuczną inteligencję nieautoryzowanych rozbieranych zdjęć. Amerykański stan pozostawał w sporze z firmą Ilona Muska XAI, która wniosła przeciwko niemu pozew. Sąd federalny oddalił skargę spółki.
23: SK Rock Biznes.
1: Agrobank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium ponownie rozpatrzą odrzucone wcześniej zgłoszenia klientów dotyczące nieautoryzowanych transakcji, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kończą się tym samym postępowania prezesa UOKiK-u przeciwko tym bankom. Orlen nie jest obecnie zainteresowana aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu. Samodzielnie, ani we współpracy ze stronami trzecimi, poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską. Tysiącom pracowników brytyjskiej spółki Jaguar Land Rover grozi zwolnienie, donoszą media. Producent samochodów odnotował gwałtowny spadek zysku w minionym roku finansowym, co jest skutkiem niskiej sprzedaży, cyberataku oraz ceł prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,73 zł, euro na 4,31 zł, za franka szwajcarskiego płacimy 4,58 zł i za funta brytyjskiego 4,96 zł.
23: Pogoda.
1: Drugi tydzień września przyniesie nam chwilowy podmuch ciepła. Mogą pojawić się ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. Dziś chmury na przemian ze słońcem, na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku.

Pojęcie wegetarianizmu i weganizmu pojawiło się gdzieś już tam dawno, dawno temu, ale to wszystko przed laty było dla mnie tylko i wyłącznie wspomnieniem jakichś odlegle żyjących osób. Jedną z pierwszych osób, która prezentowała taką postawę, była Chrissy Hynde, o której powiem coś więcej już niebawem. Jest powód.

0: Piękne to były lata z magią, kiedy byli w tym składzie, z którym kojarzymy zespół Queen, A Kind of Magic w Esce Rock. A teraz o Chrissie Hynde. Ja wiem, państwo by pewnie chcieli jakąś muzyczną historię związaną z jej udziałem w zespole The Pretenders, no ale skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. I będzie o tym Wege.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: To jest dziewczyna, która od 18 roku życia, no było to już jakiś czas temu, gdy te 18 urodziny miała, przeszło na wegetarianizm. Przez niektórych nazywana jest weganką, ale ona nie jest weganką, bo nie unika całkowicie produktów mlecznych, pod warunkiem, jak tu kiedyś przeczytałem, i tu będzie cytat, że pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Silnie wspiera tak zwane ekologiczne gospodarstwa mleczne, w których nie zabija się zwierząt, gdy spada ich wydajność. Zresztą w ogóle jest taką osobą, która nie lubi różnorakich radykałów, także tych, którzy twierdzą, że tylko weganizm jest najlepszą drogą do tego, by poprawić świat. Oczywiście mogą państwo być weganami, nic mi do tego, ale Chrissie Hynde uważa, że weganie mają czasem taką swoją tyranię. Ma swój biznes. I to, co ciekawe w kontekście tego, co mówiłem na temat jej podejścia do weganizmu, jest z weganizmem dokładnie związane, bo kilkanaście lat temu utworzyła w rodzinnym Akron całkowicie wegańską włoską restaurację o bardzo ładnej nazwie The Vegeterranen. No, ale chyba już nie działa. Więc gdyby państwo tam w tym Akron byli, to chyba biznes upadł. Ale w zasadzie poza tym, czego się nie dotknęła Chrissie Hynde w swoim życiu, to zamieniała to w złoto. Szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Ma dziś urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Middle of the Road, The Pretenders.

0: Zastanawiam się, co z artystami, którzy przed laty nagrywali piosenki do jakiejś miłości, o jakiejś kobiecie, albo o jakimś mężczyźnie i po latach ten mężczyzna się zmienił. To znaczy, jest tylko przeszłością, wspomnieniem. Czy wtedy śpiewa się z taką sympatią i radością jak przed laty, czy też no, z pewnego rodzaju niechęcią, no bo te piosenki, które potem ludzie chcą słuchać na żywo, na koncertach, przywodzą człowiekowi na myśl jednak rzeczy, o których człowiek by pamiętać już nie chciał. W przypadku do Ani Kultu nic się nie zmieniło, na szczęście. Panie Kazimierzu, gratuluję.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
14: I'm John.
15: I'm Sean.
16: And I'm Dale from the band Seether.
17: I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
19: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Perfect Strangers, a więc wielki powrót zespołu Deep Purple z roku 84. A teraz będę mówić o równie wielkim powrocie, który wydarzył się 40 lat później w roku 2024. Pamiętają Państwo, początek września, dwa lata temu, czekaliśmy na ogłoszenie, globalne ogłoszenie reaktywacji zespołu Linkin Park. Nie było do końca wiadomo, co to może oznaczać. No i się okazało, dokładnie 7 września, dwa lata temu, że do składu dołączyli nowa wokalistka Emily Armstrong z formacji Dead Sara oraz perkusista Colin Britain, który zastąpił w zespole Roba Bardona. I od dwóch lat znów zespół działa w najlepsze. Two-Faced, Linkin Park.

0: Polska Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: piosenka o jedwabiu, a raczej o dziewczynie, której skóra, no co ja tu będę Państwu opowiadać, jest jedwabista. Historia sprzed lat, bo myślę, że już tak jedwabista nie jest skóra tej dziewczyny, choć pewnie nadal jest piękna. Jak się jest piękną za młodu, to potem jest też pięknie na starość. Ale czy ja chciałem depresyjnie kończyć to wejście? Proszę wybaczyć, absolutnie nie miałem takiego zamiaru. 11 i raport Deski Rok, pan Michał zaraz w studiu ponownie, a potem wrócimy z muzyką i po 11 między innymi Bon Jovi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 8 200 8 600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: Prokuratura znów przesłuchuje Romana Rzet w sprawie zonda Krypto. Więcej za chwilę w relacji naszego reportera. Oblegany przez kierowców tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez 2 noce.
18: SK Rock. Raport.
17: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. 3 osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy.
18: To jest raport.
17: W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa stawił się były komendant główny polskiej policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk, w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie komendy głównej. Proces jest niejawny. Do eksplozji, przypomnę, w siedzibie komendy głównej doszło 14 grudnia 2022 po wizycie generała Szymczyka na Ukrainie. Były komendant, jak sam tłumaczył w mediach, od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Prokuratura znów przesłuchuje Romana Rzet w sprawie zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie był już przesłuchiwany. Jak wcześniej informowała prokuratura, ma tam usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Więcej na ten temat od Mateusza Gołębiewskiego.
19: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda Krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda Krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez dwie noce, wszystko przez prace serwisowe. Dziś w nocy oraz w nocy z wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym będzie nieprzejezdny. W tym czasie drogowcy przeprowadzą prace serwisowe i przegląd systemów bezpieczeństwa.
5: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
17: Mówi Kasper Michna z Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką 968 do Mszany Dolnej, a potem krajową 28 do węzła Skomielna Biała.
9: Pogoda.
17: Drugi tydzień września przynosi nam chwilowy podmuch ciepła. Mogą pojawić się ostrzeżenia przed upałami, ale spodziewane są także intensywne opady i burze. A dziś chmury na przemian ze słońcem, na termometrach od 16 stopni na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku.

0: Historię zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: A w tej godzinie będzie dwóch polskich bohaterów i urodziny, które w jednym przypadku już są urodzinami niestety wspominkowymi, a w przypadku drugim urodzinami, które można jeszcze z żyjącym artystą świętować. Ten drugi to będzie człowiek, który zaśpiewał kiedyś taką piękną piosenkę o pewnej części Warszawy, która nazywa się Chomiczówka. I to właśnie po 11. Zapraszam.

0: Toto i Hold the Line. A teraz o okrągłych urodzinach, nie, źle mówię, o rocznicy okrągłej urodzin pewnego bardzo znanego piosenkarza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 70 lat temu w Chorzowie przyszedł na świat Ryszard Riddle. Człowiek, który, no, miał trochę z ojcem na bakier. Nie wiem jak państwo ze swoimi bąbelkami, nie wiem czy chcecie ich jakoś na świat ukierunkować, ale jego tata miał plan, by został mechanikiem samochodowym. On miał inne zainteresowanie i sposób patrzenia na świat niż ojciec, bo on kochał westerny i chciał zostać nie mechanikiem, tylko Indianinem. No i te zainteresowania, kiedy już się dzieciństwo skończyło, nie minęły. Jego indiański image przecież pasował do hipisowskich idei, które wyznawał. Zdolny to był podobno chłopak w szkole, ale jak to często bywa, jak się często mówi o uczniach, zdolny, ale leniwy. No i ze szkołą pożegnał się po zaliczeniu siódmej klasy. Wszystko przez debiut w roli wokalisty na obozie harcerskim pod Będzinem latem roku 69. Ten pierwszy występ ponoć spotkał się z takim uznaniem, że po powrocie z obozu Rysiek postanowił rzucić już szkołę i zająć się

0: nie sięgałem jakoś chętnie w przeszłości do całych albumów zespołu Creed, ale chyba wszystkie single, jakie wydawali, bardzo mi się podobały i nadal podobają. Muzycznie odpowiadał za nie Mark Tremonti, to on tworzył głównie muzykę dla zespołu Creed, no ale warstwa tekstowa to oczywiście Scott Stapp. I piosenka Higher opowiada o snach, które mogą stać się jawą. Takie trochę ostrzeżenie w numerze Higher zespołu Creed. No dobrze, cóż jeszcze przed nami, przed 12? Na przykład spotkanie z zespołem Red Hot Chili Peppers. Już za moment.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
15: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
15: A kto gra?
14: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
15: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Reklama.
16: Esta Rock Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Mija 25 lat od premiery albumu, który zmienił całą historię zespołu System of a Down. To właśnie od Toxicity rozpoczęła się wielka kariera tej formacji. Krążek po dziś dzień uznaje się za jeden z najbardziej ikonicznych dla współczesnego metalu. Nic więc dziwnego, że grupa nie pozostawiła fanów z okazji jego 25-lecia z pustymi rękoma. A co przygotowali? Szczegóły na skrock.pl.
16: Skrock Radar.
18: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
19: This is Jack White.
20: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Man of the Moon zespołu R.E.M. A teraz muszę się Państwu przyznać do błędu. Małego czy niemałego, no w każdym razie błędu. Zapowiadałem, że będę mówić o urodzinach człowieka, który zaśpiewał kiedyś o chomiczówce. No i prawie wszystko się zgadza. Rok i dzień, czyli siódmy, ale miesiąc już nie, bo to urodziny będą za miesiąc pana Sydneya Polaka, a w zasadzie mojego imiennika Jarosława, bo czasem zapominam, że Sydney ma tak na imię jak ja. Ale skoro już zapowiedziałem, że się pojawi, to niech ta chomiczówka, przepiękna piosenka teraz się w Esce Rock pojawi. A o Sydneyu w kontekście urodzin w tym roku 54 będziemy mówić równo za miesiąc.

0: przyznam szczerze, że bardzo lubiłem ten kawałek i teledysk do niego oczywiście, który był emitowany w MTV, ale jednocześnie z lekkim przerażeniem przyglądałem się dziarom wokalisty, którego już nie ma, jego dziar również na tym świecie. Zostaje wspomnienie i świetny teledysk do świetnej piosenki Butterfly zespołu Crazy Town. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. To była wielka przyjemność spędzić tu z Państwem parę chwil i jutro też będzie po 9. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Reklama.
8: Karetka zderzyła się z lawetą. Są ranni i utrudnienia na Krajowej 75. Ruszył proces byłego komendanta policji. Chodzi o wybuch granatnika na komendzie. Towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu. W raporcie pogrzeb Jana Frycza.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby ranne. Raport zaczynamy od wypadku na Krajowej 75. W Czchowie na trasie Nowy Sącz-Brzesko karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
10: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest 2 ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
8: Mówił Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
9: To jest raport.
8: Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Pod sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Jestem. Dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
8: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Tak się chyba mówi o kimś, kto urodził się, żeby być aktorem. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski. A wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
12: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
8: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Na talerzach uczniów pojawia się znacznie mniej mięsa. Jest za to więcej owoców, warzyw i roślin strączkowych. Nowe przepisy w szkolnych stołówkach wywołują różne emocje. Część dzieci z zaciekawieniem testuje zmienione menu.
13: Teraz najbardziej mi smakuje kaszek, kalafiory, marchewki.
14: Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
13: Dla mnie to lepiej. Niektóre mięso nie lubię.
8: Inne dzieci kręcą nosem po wprowadzonych zmianach.
15: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
16: 2 razy w tygodniu.
17: Mięso powinno być częściej.
18: Doda nam siły na WF.
8: A zmiany żywieniowe dotyczą też szkolnych sklepików.
7: SK Rock Biznes.
8: Zaplanowane na przyszły rok nakłady na ochronę zdrowia są o blisko 200 milionów złotych wyższe od minimalnego ustawowego poziomu, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z przepisami w 2027 nie mogą być one niższe niż 7% PKB. Teraz przepisy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa. Projektem zmian zajmie się jutro rząd. Celem jest m.in. wprowadzenie zasady, że poręczeniami i gwarancjami są obejmowane wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 80% Polaków nie sprzeciwiałoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach, wynika z badania. Większość jednak nie chciałaby powierzać robotom doradzania w wyborze produktu czy rozpatrywania reklamacji.
7: Pogoda.
8: Dziś pogodnie. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 19, maksymalnie 22 na pozostałym obszarze. Ciśnienie 1012 hektopaskali i będzie spadać.
0: No to jak spada, to chyba jakaś kawa powinna wjechać, tak mi się wydaje.
8: Na razie jeszcze 1012, ale tak koniecznie.
0: Ale trzeba się przygotować i mieć, że tak powiem, na podorędziu jakieś narzędzia. 5 minut po 12. Dzięki, Ania. Za godzinę wrócisz, mam nadzieję.
8: Tak jest.
0: Z kolejnym raportem. A ja witam Państwa w poniedziałek, 7 dzień września. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15. Będziemy razem. I ja dodam jeszcze, że to pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo skoro poniedziałek, to jeszcze wieczorem się będziemy słyszeć po 21.00.

To był Mysłowicz w Estrock z twarzą Marilyn Monroe. Już za nami, tak sobie przeglądam dzisiejsze kalendarium, no i widzę, że dokładnie 29 lat temu, to był rok 97, tak miało być, w Polsce w telewizji wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Idź na całość. Po latach reaktywowany, jak wiadomo, no ale wtedy, jakby to niektórzy powiedzieli, pojawiła się taka nowa jakość rozrywki, no i wtedy też do języka codziennego trafił taki nowy zwrot, którego do dziś właściwie używamy. Pewnie się Państwo domyślają, o co chodzi. No to ja Państwu życzę poniedziałku i całego tygodnia bez żadnego ząka. Tak właśnie o tym mówię. To tak w największym skrócie. 23 minuty po 12, to ja się polecam raz jeszcze do godziny 15. W najbliższych minutach polecam się razem z YouTube i Evanescence. Call me when you're sober. Już teraz.

0: drugi najpopularniejszy kawałek Kings of Leon. 368 milionów odsłon w serwisie YouTube. Use Somebody. Ten pierwszy to chyba oczywiste. Sex on Fire. Tutaj ponad 600 milionów odsłon. No i absolutny game changer, jeżeli chodzi o karierę tej właśnie grupy. I obu tych kawałków można było posłuchać 17 czerwca w Łodzi, tuż przed wakacjami, podczas koncertu w Łódzkiej Atlas Arenie, którego dumnym patronem była SK Rock. Tak było, nie zmyślam. Kings of Leon już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej AC/DC.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Less mess, less stress.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
16: Reklama.
17: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
18: Oczywiście.
19: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Boys of Summer. Tak a propos, to już takie ostatnie podrygi lata. Nawet nie chcę mówić, czym ostatnio coraz intensywniej pachnie w powietrzu. No już niedługo się będziemy witać z gąską. Zespół Ataris i ich wersja wielkiego hitu Dona Henleya, Boys of Summer, już za nami w ST Rock. Teraz przenosimy się do Polski z małym przystankiem w Oslo, bo to będzie kult i na łódce w Oslo. To przed nami Westerok.

0: To był Green Day, westerogi Know Your Enemy. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock, a jeżeli ktoś potrzebuje tak zwanej chwili dla siebie, no to tuż po raporcie nadarzy się idealna okazja. Cisza, ja i czas, proszę bardzo, od Heja. Rozpoczniemy tę kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz, to jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
16: Reklama.
17: Nowe informacje z prokuratury. Michał S. przyznaje się do zabójstwa 13-letniej Izabeli. Ruch wstrzymany. W raporcie zderzenie ciężarówki z pociągiem pod Suwałkami. W lasach nie można parkować. Warto o tym pamiętać, wybierając się na grzyby.
18: SK Rock. Raport.
17: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
19: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2020. 26 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
17: Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu grozi dożywocie.
18: To jest raport.
17: Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę przewożącą masę bitumiczną na niestrzeżonym przejeździe. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wycieku około 3000 litrów oleju napędowego.
20: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
17: Informuje Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch jest całkowicie wstrzymany, podaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
21: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
17: Na miejscu pracują strażacy i policjanci, którzy ustalają okoliczności wypadku. I jeszcze tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.
22: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
17: Powiedziała nam Anna Baran z zielonogórskiej policji. W tej chwili występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów. Składy są kierowane na inne tory.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. W lasach nie można parkować. Osoby, które na grzyby ruszają samochodem, powinny zostawić auto w wyznaczonym miejscu.
0: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy, nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
17: Mówi Bartłomiej Magdziasz z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Za parkowanie w lesie można dostać mandat do 500 zł. Ale to nie koniec jeszcze informacji leśnych. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie Mazowsza. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
2: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
17: Mówi Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra.
11: Pogoda.
17: Wrzesień póki co ciepły. Dziś pogodnie. Temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 19-22 na pozostałym obszarze. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. A jutro zrobi się upalnie w pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Termometry pokażą w cieniu od 30 do 32 stopni.
12: Proszę nie drażnić żubra. Nawet jakby ktoś tak sobie przy żubrze chciał posiedzieć. To nie, proszę nie wpadać na takie pomysły. Alia wróci do nas za godzinę z kolejnym raportem. Teraz 4 minuty po 13. Michał Ciślik mówi dzień dobry w drugiej odsłonie tego poniedziałkowego popołudnia. 7 dzień września niezmiennie w kalendarzu. Do 15 będziemy razem. No tak, nie wiem, czy państwo mogą sobie pozwolić na takie luksusy w tym momencie jak Katarzyna Nosowska w tym utworze. Rozkoszne sam na sam, no ale proszę próbować.

To był zespół The Offspring i Hit That w Ester Rock. Śpiewał oczywiście Dexter Holland, a właściwie powinienem powiedzieć doktor Dexter Holland, ponieważ prawie 10 lat temu właśnie uzyskał stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej. Dodam jeszcze, jego praca doktorska dotyczyła odkryć w genetyce, które mogą się przyczynić do poznania mechanizmów obrony organizmu przed wirusem HIV, czyli bardzo poważne rzeczy. Czyli oprócz szaleństw na scenie, pan Dexter ma też bardzo takie poważne zainteresowania naukowe, co by nie mówić, także brawa. Brawa dla tego pana, który zresztą i w tym roku nas odwiedził, grał koncert ze swoim zespołem. 18 minut po 13, poniedziałkowe popołudnie, wczesne, 7 września w kalendarzu. Lato jeszcze przez 2 tygodnie, jakby nie patrzeć, więc proszę maksymalnie ten czas wykorzystać. Ostatnie po drogi lata. Czy jakoś tak. A propos, Black Summer, Red Hot Chili Peppers przed nami, Westerok.

0: Breaking Through i The Doors w Esterok, że tak sobie pozwolę subtelnie nawiązać. Czy Iga Świątek uchyli sobie drzwi do triumfu w US Open? No póki co to najpierw musiałem awansować do 1/4 turnieju. Za 4 godziny dokładnie Iga Świątek zagra z Chinką Qin Wenzheng o ćwierćfinał tego turnieju. Także już szykuję kciuki do zaciskania, a tak używając terminologii tenisowej, jeszcze przed godziną 14 zaserwuję Państwu w Esterok Evanescence. To między innymi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestyle'u.
3: Czym?
2: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
2: To na rowerze. I zjeżdża z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskich. No i tam potem robisz ekwilibrystyczne figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy. Kupiłem 2 masła. Pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu i mówi, niech pan weźmie 5. A wie, na co mi 5?
4: No bo jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 99.
3: Ale po co mi 5? Zamrozi pan sobie. I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
2: Ale też bym wziął.
3: Też byś
2: nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
3: No otóż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
2: Ludzie, ludzie, masło rozdaję, oszalałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
10: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
18: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
19: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
18: Czekam na was w Julinku!
19: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: Reklama. Esterok. Radar.
20: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zespół Jam ma za sobą bardzo intensywne miesiące, pełne koncertów i wydań. Od jakiegoś czasu w składzie brakuje jednak Beno Trębę, co wywołało falę plotek. Teraz muzyk zdecydował się oficjalnie odnieść do swojego stanu zdrowia, ucinając wszelkie spekulacje. A więcej na temat stanu zdrowia basisty Jamu, o tym przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
21: Eskarok. Radar.

To był Tom Petty, Free Falling w SC Rock. No a przed nami Amy Lee, która w jednym z wywiadów wyznała niedawno, że bardzo się obawiała na początku kariery po wydaniu tego wielkiego hitu Bring Me To Life, że grupa Evanescence może stać się wykonawcą jednego przeboju, czyli tak zwanym One Hit Wonder, ale te obawy były bezzasadne. Kolejne lata pokazały, że po prostu nie było się czego obawiać. Kolejne znakomite utwory pojawiły się na koncie tego zespołu i tak to ma miejsce do dzisiaj. Przypomnę, w tym roku ukazał się nowy album tej właśnie grupy dowodzonej przez Amy Lee, po który zresztą teraz sięgamy. Afterlife, Evanescence.

0: To był Manam w Esterok. Ta noc do innych jest niepodobna. W poniedziałkowe popołudnie na finał kolejnej godziny. Tegoż właśnie. 14 za chwilę. To oznacza, że lada moment najnowszy raport w Esterok. A tuż po godzinie 14, aż chciałbyś opowiedzieć do hymnu. No właśnie, jeden z najważniejszych rockowych hymnów rozpocznie kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia. The White Stripes i Seven Nation Army. Tuż po raporcie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
8: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.
22: Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. W raporcie zgłoszenia o ustawce pseudokibiców świętokrzyskie służby postawione na nogi. 500 przedszkolaków przeszło ulicami miasta. W Krakowie akcja pieszo do celu.
23: SK Rock. Raport.
22: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Przekazał jego adwokat. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy. A o tym Mateusz Gołębiewski.
24: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzeczał, aby jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
22: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zatrzymany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay.
23: To jest raport.
22: Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
25: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
22: powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Świętokrzyskie służby postawione na nogi po zgłoszeniu o ustawce pseudokibiców. Policjanci pojawili się przy jednym z zalewów w Świętokrzyskiem, gdzie miało dojść do bijatyki. Pseudokibiców na miejscu już nie było, zostały tylko ślady ustawki.
0: Przyszło zgłoszenie o konflikcie grupy osób, oczywiście w trybie pilnym zostały skierowane patrole. Gdy dotarły na miejsce, już nikogo, że tak powiem, nie było. Natomiast zabezpieczone zostały przedmioty takie w postaci rękawic, ochraniaczy.
22: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Mundurowi zatrzymali 3 osoby, które mogą mieć związek ze sprawą.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Na koniec wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
1: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
2: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
3: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
22: Dodaje Paulina Dzikowska z krakowskiej policji.
4: Eskarok Biznes.
22: Minimalny wzrost bezrobocia. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu, poinformował resort pracy. 4 banki ponownie przeanalizują zgłoszenia klientów dotyczące nieautoryzowanych transakcji. Chodzi o Alior Bank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym kończą się postępowania prezesa UOKiK przeciwko tym bankom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasto Nowy Sącz podpisały porozumienie dotyczące przygotowania jednego z odcinków nowej drogi krajowej nr 75, a chodzi o tak zwaną sądeczankę pomiędzy Tęgobożem i Nowym Sączem, poinformowało dziś Ministerstwo Infrastruktury.
4: Pogoda.
22: Ciepły wrzesień, dziś pogodnie, temperatura od 16-18 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni na pozostałym obszarze. Na północy możliwe przelotne opady deszczu, na jutro zrobi się jeszcze cieplej. W pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie termometry pokażą w cieniu od 30 do 32 stopni.
21: Dzięki wielkie, Ania powróci z kolejnym raportem za godzinę, no a my powracamy do naszych ulubionych brzmień. No przyznam, że ogromne szczęście mnie spotkało w tym roku usłyszeć na żywo ten numer i to jeszcze w Dzień Dziecka. Taka kumulacja szczęścia normalnie. Mowa oczywiście o koncercie Jacka White'a w naszym kraju, który odbył się 1 czerwca. 5 po 2. No i gramy Seven Nation Army, The White Stripes.

Jeżeli chodzi o tak zwaną oś czasu tego kawałka, no to po pierwsze oryginał powstał w 1989 roku, potem rok później był film Davida Lyncha Wild at Heart, czyli po prostu Dzikość Serca z Nicolasem Cage'em w roli głównej, no i z tym utworem na ścianie.

ścieżce dźwiękowej. Następnie mamy pewnego radiowca z Atlanty, wielkiego fana Davida Lynch'a, który wyławia ten numer z soundtracku, no i gra go gęsto w swoim radiu w Atlancie. Inni podłapują, no i kawałek staje się hitem i dociera do top 10 amerykańskiej listy w 90 roku. No i prawie 10 lat później, dokładnie w 98 niejaki Ville Valo ze swoim zespołem nagrywa własną wersję tej kapitalnej kompozycji Chrisa Isaaca. Wicked Game. I tak oto powstały te właśnie dźwięki. Wicked Game w wersji Him to już za nami w SC Rock. 22 minuty po godzinie 14. W tej godzinie będę miał dla Państwa jeszcze m.in. Brian Adamsa, jego wielki hit Summer of 69. Będzie też Human, to po polsku, no to polski też będzie. A teraz już gramy Old Bridge. Open Your Eyes przed nami.

0: A ciało twe tak gibkie jest, śpiewa Kostek Juriadis w tym utworze. No ciekaw jestem, czy państwa poniedziałek jest też tak gibki, czy może stawia dziś opór. No ale ta najtrudniejsza chyba część poniedziałku już za nami, teraz wszystko już bardziej elastyczne powinno być. To już tak trzymając się tego gimnastycznego języka. Human i Polski za nami w SC Rock. No a przed nami jeszcze, wciąż w tej godzinie, między innymi Organek. Jego wiosna się pojawi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Reklama.

To był organek i wiosna w SC Rock. No ja już nawet nie chcę mówić, co nam za chwilę wybuchnie w twarz. No z wiosną to niewiele będzie mieć wspólnego. A na koncie organka niedawno pojawiło się nowe, bardzo fajne doświadczenie, a mianowicie występ na Spitsbergenie. Muzycy tego zespołu pojawili się przy stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Svalbardzie, gdzie zarejestrowali między innymi materiał do klipu do piosenki Coraz Mniej, więc czekamy na efekty. Organek już za nami w ST Rock. Teraz gramy The Dandy Warhols, Bohemian Like You.

0: To był Bon Jovi, Bad Medicine w Esther Rock. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o nasze poniedziałkowe, popołudniowe spotkanie, bo przypomnę, dziś raz jeszcze się słyszymy po 21. No i też liczę na Państwa obecność wtedy, wieczorową porą. Michał Cieślik, dziękuję póki co za wspólnie spędzone 3 godziny. Za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta. Dobrego popołudnia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Natalia zmarła z wyziębienia w centrum Andrychowa. Ruszył proces policjantów. Rosną ceny paliwa, obniżek nie widać. To czuć w portfelach, mówią kierowcy. Manifestacja w Warszawie. Około 30 robotów przed Ministerstwem Cyfryzacji.
15: SK Rock. Raport.
14: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
16: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
14: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali uratować jej życia.
15: To jest raport.
14: Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią kierowcy.
17: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
18: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
19: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu. No nie mam wyjścia.
20: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
14: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
21: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
14: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, a chodzi o porządek administracyjny, tłumaczy Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokładnie. dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale też do cywilów. Na studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kto może otrzymać dokument?
8: Są trzy rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
9: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
8: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
15: Słuchacie raportu w SC Rok.
14: Wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
22: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał, czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
23: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
14: Mówił jeden z robotów.
13: Pogoda.
14: Na termometrach 32 stopnie w cieniu. Tak będzie jutro na południu Polski. W pasie od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. A dziś do końca dnia pogodnie. Najcieplej w Opolu 25 stopni, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach i Warszawie, 21 stopni w Lublinie i Zakopanem, na termometrach w Gdańsku 20, a najchłodniej w Suwałkach 18 stopni. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
13: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
24: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
14: Dzień dobry.
24: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i niech będzie EO! W miniony weekend rocznica urodzin Frediego i pozwolicie, że zaczniemy dzisiaj od Frediego. All right! Rock! Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Smash Mouth. Piosenka ze Shreka, a przed nami zespół, który także do Shreka nagrywał. Kto to taki, kto to taki? Zajrzyjmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane, a często są to także zespoły nieco zapomniane. I czy ktoś z Państwa pamięta taki zespół, który się nazywa Lifehouse? Pochodzą z Malibu, a ich twórczość to jest taki trochę drink, taka mieszanka rocka, pop rocka i post-grunge'u. Ich cover, taki balladowy cover utworu You Belong To Me, znalazł się na ścieżce dźwiękowej pierwszej części Shreka. Zresztą rok 2001 był dla nich przepiękny, najlepszy, najgłośniejszy. Wdarli się na przykład na szczyt Billboard Music Awards w kategorii 100 najlepszych singli roku. I ten najlepszy single roku nosi tytuł Hanging By A Moment. Sukcesu tego nie powtórzyli już nigdy, więc tym bardziej warto wspomnieć utwór Hanging By A Moment to Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawidek! Mamy poniedziałek!
1: Mamy poniedziałek, a ja zmęczony jak w piątek. To dopiero dramat.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Pro Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Metallica w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK. To utwór z płyty Reload i ten album w przyszłym roku skończy 30 lat, ale piękny prezent dostaliśmy już w tym roku. Remaster Reload do znalezienia na półkach sklepowych. Materiał został bardzo ładnie podkręcony, ale bez przesadnej ingerencji wpływającej na klimat płyty. I to wszystko bardzo ładnie wydane, można się zainteresować. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 15.32, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kłęby dymu nad Chorzowem, płonie złomowisko przy ulicy Wiejskiej. W akcji 5 zastępów strażaków.
5: Pali się na terenie złomowca kilka samochodów osobowych, wraków samochodów osobowych. I teraz na tą chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.
4: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
3: To jest raport.
4: PiS składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. W piątek Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem Donald Tusk z mównicy sejmowej zacytował fragmenty zeznań świadka w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Szef rządu mówił też o szokującej infiltracji środowisk politycznych przez ludzi zaangażowanych w ten proceder.
3: SK Rock Sport.
4: Wracają z Mistrzostw Europy w Stambule jako czwarta drużyna Starego Kontynentu. Po 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami. W meczu o brązowy medal przegrały z Serbią 1-3. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku. Ostatni raz na podium nasze zawodniczki stały w 2009 roku. Wtedy na Mistrzostwach Europy organizowanych w Polsce Polki sięgnęły po brąz. Zdaniem kapitan kadry Magdaleny Stysiak ta drużyna swoje najlepsze mecze ma jeszcze przed sobą.
6: My musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
4: A mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Dziś dwa mecze piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, którą czeka mecz z Pogonią Szczecin. To spotkanie o 20:30. Tymczasem trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi we wczorajszych meczach. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław.
1: To jest Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

0: Black Hole Sun to Soundgarden w Radiu SK Rock i to dźwięki, które miałem okazję odkrywać, kiedy miałem jeszcze trącik na twarzy. A tymczasem zbliżam się do 40, a zdarza mi się jeszcze coś wycisnąć. I to jest niesamowite, bo po tym weekendzie wyskoczyło mi tyle syfów na japie. Jakieś pryszcze, jakieś krostki, nie wiem o co chodzi. Ale tak sobie myślę, że to może być reakcja mojego organizmu na wysokie ceny ropy. Mój organizm po prostu produkuje swoją.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektowałem.

0: stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: to jest party. I to może być małe. Małe wspomnienie minionego weekendu. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
1: Ale pan tutaj wspaniale brzmi po weekendzie.
0: Daj pan spokój.
1: Widać, że pan pewnie wypoczął. Bez żadnych imprez.
0: A, to akurat prawda. Imprez nie było.
1: Kiedyś musi ta wątroba odpocząć, no?
0: A, tego nie powiedziałem. Było dużo słodyczy i mało ruchu.
1: Świetnie. Miłego.
0: I powiem państwu, nadal mi się nie chce, ale za chwilę ruszymy. Ruszymy z kolejną godziną kolumny Zygmunta o 16 raport.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Bonjour, bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
15: Nie przyznał się do winy. Za chwilę szczegóły przesłuchania Romana Rzet. W Niemczech kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. Można już znaleźć niezłe okazy w raporcie zaproszenie na grzybobranie.
16: Eska Rock. Raport.
15: 16.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał 2 zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
17: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwoty nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
15: Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura informuje też, że policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania. Zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto.
16: To jest raport.
15: Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej, są podejrzenia próby sabotażu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
15: Tymczasem prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownikami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
20: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
21: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
22: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
19: Jak pani pracodawca oszukał?
21: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
23: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
24: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
15: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Na koniec zapraszamy na spacer po lesie. Choć jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami, to można już znaleźć ładne okazy.
25: Czego zapomnieliśmy wziąć do lasu, idąc na ten nasz krótki spacer?
26: Koszyka.
25: Nie wzięliśmy koszyka, a ile spacerujemy? Parę minut i mamy już właśnie trzeciego podgrzybka i wszystkie trzy znalazł pan redaktor. No i cóż, mamy piękne trzy podgrzybki. Nawet mają, widać, zdrowe nóżki. Dlatego teraz, idąc jesienią do lasu, warto mieć ze sobą koszyk, żeby te grzyby móc schować do koszyka.
15: Naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu towarzyszyła Karolina Grabowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Do grzybowego boomu potrzeba więcej opadów i ciepłych nocy.
2: Pogoda.
15: No to sprawdźmy. Noc w całym kraju pogodna i trochę cieplejsza od niedzielnej, od 10 do 12 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam około 14. Jutro nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze. Upalnie będzie na południu i na południowym zachodzie ponad 30 stopni. A dziś pogodnie. Na krańcach północnych możliwe są słabe opady deszczu, a na przeważającym obszarze temperatura od 18 do 20 stopni.
2: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i można się wpisywać na listę obecności. A przy okazji można zgłosić nieprzygotowanie, to już taka pora, że można. I można żartować, można marudzić, czekam na wasze głosówki i telefony. 691-613-613 to numer do studia. Zapraszam. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Breeders' Down w Radiu Esk Rock. Rok 2002 i moje wspomnienie z tym utworem jest dość intensywne, bo pewnie Państwo kojarzą przytulańce na szkolnych dyskotekach, a im człowiek był starszy, tym ta odległość w tańcu się zmniejszała. W ostatniej klasie to my już właściwie na sobie wisieliśmy, a następnego dnia czytaliśmy w Brawo, czy od tańczenia można zajść w ciążę. Brawo i popcorn to była taka edukacja zdrowotna i trochę edukacja popkulturowa moich czasów. Ale wróćmy do współczesności, bo w kalendarzu już kolejny rok szkolny przed nami, pierwszy taki pełny tydzień szkoły i może czasy się zmieniły, ale czwarte LO to nadal stoi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Dzień dobry, zapomniałeś o jednym ważnym czasopiśmie, jakim był Twist. Nie kojarzysz? Były tam różne artykuły, nawet jak robić to przez wakacje, żeby było bezpiecznie. Na przykład seks na wakacjach, jak zrobić to bezpiecznie z głową. Make-up łakomczucha, słodkie kolory rządzą. Na plaży bez kompleksów. I ty możesz mieć zgrabną figurę, jędrne ciało i piękną skórę w 3 tygodnie. Twist. Miłego.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
11: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
10: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
11: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
10: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
12: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
13: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Eric Clapton w Radiu SK Rock. Wersja z brawami. I brawa dla Państwa.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Za cały trudny poniedziałek. Te brawa są dla Państwa. I brawa dla naszych siatkarek. Czwarte miejsce w Europie to wielki sukces. Nie świrujmy, że mogło być więcej. Brawa też dla reprezentacji Polski w Soka. Brązowy medal Mistrzostw Świata. Gratulujemy. Tu mogło być lepiej, ale i tak brawa. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Mam takiego przyjaciela, który zawsze wszędzie skromnie, rozważnie i w ogóle tutaj liczymy, tutaj sprawdzamy, żeby nie wydać za dużo. Jak wchodził do klubu, to koniec, w ogóle limitu nie ma, jakiegokolwiek.
5: To ten, o którym później czytaliśmy 1,5 miliona złotych skasowano za szampana?
4: Pomidor.
5: Czyli ten.
6: O czym w raportach?
7: W dni płodne kobiety pragną luksusu. O tym naukowym odkryciu powiem w raportach.
5: Czyli u mnie w domu codziennie.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruszył proces Jarosława Szymczyka, byłego komendanta głównego policji. Chodzi o sprawę wybuchu granatnika w siedzibie KGP. Dziś podczas pierwszej niejawnej rozprawy odczytano akt oskarżenia. Szymczyk odpowiada m.in. za nielegalne posiadanie i przewiezienie broni z Ukrainy oraz nieumyślne spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia. Już ponad tydzień trwają poszukiwania zaginionej 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Od tej pory nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu, a służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania. Do tematu wrócimy o 17:00.
8: To jest raport.
9: Marewilska wróci na handlową mapę Warszawy. Po 2 latach od pożaru, w którym spłonęło ponad 1400 lokali usługowych, jest pozwolenie na budowę nowego obiektu. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną.
10: Planujemy również ogród zewnętrzny gastronomiczny, żeby nasi klienci mogli również korzystać z tej strefy gastronomicznej na zewnątrz.
9: Mówiła Małgorzata Konarska, prezes spółki Marewilska 44.
8: SK Rock Sport.
9: Led Zeppelin, AC/DC czy Guns Roses to ulubione zespoły Iggy Świątek, które królują na jej meczowej playliście. Muzyka rockowa pomaga jej się skoncentrować. Jak będzie dziś? Polka stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenjing. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale Igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30. I jeszcze motosport. Tymek Kucharczyk wygrał wyścig amerykańskiej serii Indy Next na torze Laguna Seca. Była to ostatnia runda sezonu. Polak do końca walczył o tytuł mistrza serii. Niestety wypadek w przedostatnim wyścigu sezonu przekreślił na to szansę. Mistrzostwa były bardzo długie i mocne. Co mogę powiedzieć? Co jeśli to, co stało się w sobotę, by się nie wydarzyło? Ale mimo to jestem dumny. Wykorzystaliśmy do maksimum to, co mieliśmy. Mówił nasz kierowca, którego program przyszłorocznych startów na razie nie jest jasny.
3: To jest kolumna Zygmunta w

0: Gansi w Radiu SK Rock. Paradise City, stadionowy hymn, ale ja jeszcze na chwilę chciałbym wrócić na ciut mniejsze obiekty i taka szybka refleksja. Szanowni Państwo, czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy siatkarek. Trzecie miejsce na świecie naszych reprezentantów w Soka. I w siatkówkę po naszej stronie gra 6 osób. Soka to piłka nożna 6-osobowa. I może my nie mamy wyników w takiej normalnej piłce 11-osobowej, bo jest nas po prostu za dużo.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Reklama.

0: Leave Me Behind. To nowość od Nickelback w Radiu SK Rock, to zapowiedź ich nowej płyty. Premiera w październiku, a za nami premiera nowego albumu Airborne. I pan pozdrowi naszych słuchaczy.
1: My name's Joel from Airborne. Keep on rocking, we fucking love ya.
0: Airborne. Spotkaliśmy ich na rockowiźnie, szaleni wariaci. No wokalista na scenie to jest normalnie zwierzę, a poza sceną wygląda jak Pipin z Władcy Pierścieni. To porównanie wymyślił Kazon z Nocnego Kochanka i bardzo mi się to porównanie podoba. Nowy album Airborne warto sprawdzić, a my już za chwilę będziemy raportować.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
6: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Afera Zonda Krypto. Są zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet, wspólnika Suszka. W Wielkopolsce ciężarówka uderzyła w lokomotywę. Są utrudnienia w ruchu. W raporcie Łódź i Salon Maturzystów sprawdzają, których zawodów nie zastąpi AI.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 17, Anna Kruszyńska zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. Te informacje potwierdziła na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego. Chodzi o kolejnego podejrzanego w głośnej aferze Zonda Krypto. Z zarzutów, które usłyszał, nie wynika, by miał związek z kryminalnym wątkiem tej sprawy, czyli zaginięciem Sylwestra Suszka. Na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co śledczy zarzucają Romanowi Rzet?
13: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Rzet nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
14: Na to pytanie ma odpowiedź postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
13: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
14: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
13: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
12: To jest raport.
11: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jarosławiu. Jarosławiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze co najmniej godzinę.
15: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów z tego względu, że uszkodzony pojazd pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
11: Relacjonuje Przemysław Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Pociągiem jechało ponad 400 osób, nikomu nic się nie stało. Wiadomo, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Trwają poszukiwania 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Od tej pory nigdy z rodziny nie ma z nią kontaktu, a służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania.
16: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
11: Mówiła Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji. Zdjęcie oraz szczegółowy rysopis zaginionej można znaleźć na stronie Komendy Policji w Koszalinie.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający od dziś salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Mnich.
17: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
18: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
17: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
18: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
19: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
17: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
20: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, automatyka, bioinżynieria.
21: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
22: Przede wszystkim zarobki.
23: Też pasja.
24: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
11: A salon maturzystów przy ulicy Matejki w Łodzi potrwa do jutra.
4: Pogoda.
11: Dziś do końca dnia pogodnie, tylko na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 18 do 20 stopni, nieco cieplej na południu, tam maksymalnie 23 kreski. Jutro powrót wysokich temperatur, upalnie będzie na południu i południowym zachodzie ponad 30 stopni.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Wczoraj mieliśmy dzień walki z prokrastynacją, ale pozwolicie, że odłożymy to na jutro. A co się dzieje dzisiaj, można mi powiedzieć do telefonu albo do Messengera, a na Messengerze są z nami m.in. Ewelina, Robert, Mateusz, Marcin, Piotrek, Rafał. Fajnie, że jesteście. Mocno, mocno pozdrawiamy z radia. SK Rock. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

Happy Set w Radiu SK Rock. A Happy Set w najbliższy weekend na żywo w Warszawie. Ten koncert miał się odbyć pod koniec sierpnia, ale była nawałnica. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu wszystko odbędzie się bez zakłóceń. To w Parku Sowińskiego, a w Progresji w tym tygodniu Blackstone Sherry. I może zajrzyjmy jeszcze do Łodzi, bo tam w tym tygodniu bardzo fajne wydarzenie showcase'owe, czyli festiwal Great September, i to taki festiwal, który przenosi nas spod chmurki do klubów. No ale dzieje się też w halach, bo w łódzkiej Atlas Arenie w tym tygodniu Hollywood Vampires i zapowiada się naprawdę niezły odlot. A u nas za taki odlot odpowiada pan Jacek. Mr. Jack White w kolumnie Zygmunta, prosimy.

0: dla zwykłej drachy. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już palany kręg.
1: Dzień dobry, w poniedziałeczek. Witam, Brzeg Dolny wita serdecznie mistrza, ojca, dyrektora od spraw muzyczno-rozrywkowych.
2: Co do mnie, tak sobie myślę, że przewrotnie i filozoficznie, że powinniśmy też się cieszyć i krzyczeć, że mamy poniedziałek, bo gdyby tego poniedziałku nie było, to tydzień by się nie zaczął i w sumie moglibyśmy nie docenić wagi weekendu po tych 5 ciężko przepracowanych dniach, więc jest to poniekąd powód do radości, że mamy poniedziałek, żeby krzyknąć w piątek, że mamy weekend.
3: Do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
8: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
9: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
8: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
10: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
11: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40%.

0: 20% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.

0: mi z kolei miniona noc przyniosła jakieś pryszcze na twarzy, panie Rafale.
1: Spokojnie, Zygmuncie. Wiesz, co to jest?
0: No, będzie diagnoza specjalisty, uwaga.
1: Pite było w weekendzie, wątroba nie przerobiła, wiesz, powiedz.
0: Ekspert! I dlatego Nawrocki nie powinien wetować ustawy Lex Charlatan.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A może ja mam jakieś zmiany hormonalne? To ja sobie to sprawdzę, a Ania już za chwilę będzie raportować.
2: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam na początek alert RCB dla mieszkańców Śląska. To po pożarze z łomowiska aut w Chorzowie. Służby apelują, by ze względu na duże zadymienie zamknąć drzwi i okna w mieszkaniach. Nie należy też zbliżać się do miejsca prowadzonej akcji gaśniczej. Alert dotyczy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochowic.
3: To jest raport.
4: Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Tymczasem w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty?
5: To elektrycy, są tu kierowcy, lekarze, ekipy. Pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
4: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Coraz wyższe ceny paliw. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. A do tematu wrócimy o 18.
3: SK Rock Sport.
4: Bez Roberta Lewandowskiego i polskich klubów rozpocznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tego dnia szlagierowo zapowiada się mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Natomiast w środę triumfator z 2025 i tego roku Paris Saint-Germain podejmie Slovanę Bratysława. Piotr Samiec-Stalar w meczu piłkarskiej ekstraklasy z Jagiellonią w Białymstoku doznał złamania nadgarstka prawej ręki. Teraz czeka go operacja oraz kilka tygodni przerwy w grze. W tym sezonie w lidze kapitan Śląska Wrocław strzelił 4 gole i dołożył do tego 3 asysty. Będą bronić tytułu mistrza wywalczonego przed 3 laty. Polscy siatkarze polecieli na Mistrzostwa Europy. Te rozpoczną się w czwartek w Bułgarii i potrwają do 26 września. Gospodarzami turnieju są także Finlandia, Rumunia i Włochy. A zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na 4 grupy po 6 ekip w każdej. Polska trafiła do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Biało-czerwoni stawiani są w roli faworytów do złota.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza.
6: Zaprasza.
2: Dawid Zygmunt.

0: Kolejny powrót do przeszłości, do czasów, kiedy trądzik był czymś naturalnym. Chociaż on mi się i teraz pojawia. Dorosły chłop z pryszczami. I kolejna teoria na ten temat. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie, ja wam przekłania z tej strony.
0: Dzień dobry, słucham.
1: Słyszałem o twoim problemie, że tak powiem, taki mały, nieduży problem, czyli pryszcz.
0: Tak.
1: Słuchaj, nie wpadniesz na to, ale twój organizm manifestuje przyjaźń do szabli i szklanki, bo Polak, Węgier, dwa bratanki.
0: Yes. Chyba musimy kończyć. Przynajmniej jak coś odwalę, to będę miał gdzie uciekać. Polak, Węgier.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Reklama.

0: Queen. Od tego zespołu zaczęliśmy kolumnę i królową zakończymy. A w miniony weekend mieliśmy rocznicę, 80. rocznicę urodzin Freddiego. I co ciekawe, Brian May składał z tej okazji życzenia.
1: Happy birthday, dear Freddy.
0: To trochę dziwne składać życzenia osobie, która... No ale w sumie czemu nie? A dzisiaj rocznica urodzin pana Ryszarda Riddla z grupy Jam, także...
1: Happy birthday.
0: Wszystkiego najlepszego życzymy. A państwu bardzo dziękujemy za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za 3 minuty 18, za 3 minuty raport po raporcie Radar, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Życzę dobrych wieczorowych momentów. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Reklama.
16: Coraz wyższe ceny paliw, od kilku tygodni drożeje też autogaz. Strzelał do uczestniczek Wieczoru Panieńskiego, teraz grozi mu 5 lat więzienia. Taki skrót może kosztować życie. W Bydgoszczy pasażerowie przechodzą przez tory.
17: SK Rock. Raport.
16: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
18: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
19: Co 1/4 baku dotankowuje? Bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
20: Drogo, ale nie mam wyjścia.
21: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
18: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
22: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
18: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
16: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr.
17: To jest raport.
16: Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na gdańskiej Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński, poczuła nagły, silny ból. Została przetransportowana do szpitala, gdzie w trakcie zabiegu operacyjnego z jej skroni usunięto śród. Do akcji ruszyli kryminalni. Po analizie monitoringu ustalili tożsamość podejrzanego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pistolety, karabinki, łuki oraz proch strzelniczy.
0: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
16: Mówi Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
1: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem przebiegają przez torowisko.
2: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
1: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
23: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
1: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
16: A problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
17: Słuchaj. Raportu w SC Rok.
16: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie ostatnia szansa. Sprawdź, gdzie wciąż trwają zapisy i na jakich kierunkach zostały ostatnie wolne miejsca.
24: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
16: A szczegółowe harmonogramy oraz listy dostępnych kierunków znajdują się bezpośrednio na stronach internetowych uczelni.
25: Pogoda.
16: Noc w całym kraju pogodna i ciepła, od 10 do 12 stopni, a najcieplej na zachodzie, około 14. Jutro nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie, w centralnej części kraju od 26 do 28 stopni, natomiast najcieplej na południu i na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna może zbliżyć się do około 30 stopni i w związku z tym zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego.
25: Radar.
26: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zrobimy mały update tego, jak przebiegają prace nad nowym krążkiem Korna. Sprawdzimy także najnowsze wydawnicze plany pewnego całuśnego zespołu, który powinien być na emeryturze, ale jak widać, to chyba tylko kwestia wiary. A skoro już jesteśmy przy wierze i skoro już o nią zahaczyliśmy, to drodzy Państwo, proszę bardzo, takim klasykiem z lat 90. witamy się w poniedziałkowym radarze. 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To R.E.M.

Oj, to nasze muzyczne warzywa, które uwijają się, tworząc nowe dźwięki. To Red Hot Chili Peppers, Westerrock. No, nie tylko oni się uwijają, także uwija się zespół Korn, co już wiemy od pewnego czasu. Natomiast tutaj ukłon w stronę bębniarzy. Jeśli słuchają nas jacyś perkusiści, to świetnie znacie na pewno kanał YouTube'owy Dramio, gdzie pojawiają się bardzo znane persony ze świata perkusji i często wykonują różne covery utworów, które wcześniej nie znali. To jest taki, można powiedzieć, sznyt tego kanału, natomiast to nie tylko ten format. I warto wspomnieć o tym, że ostatnio właśnie w tym kanale postanowił wystąpić także perkusista Korna, pan Ray. Pojawił się u jego boku także jego technik perkusyjny, pan Mark Bennett. I co ważne, w pewnym momencie panowie nie tylko zaczęli prezentować sprzęt Ray'a, ale zdradzili także, że nagrał on już partię na potrzeby kontynuacji ich ostatniego albumu Requiem sprzed 4 lat. A dokładnie z ust tego technika perkusyjnego padły takie oto słowa w tym nagraniu. Właśnie, i on uniósł wtedy werbel Perla Copper Free Floating, powiedział, właśnie na tym skończyliśmy nagrywać nową płytę. Wycofali ten bęben, nie da się go już dostać, na szczęście mamy ich 5. I to są dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, bębny już na 15 studyjny album Korna powstały i są nagrane. To jest wspaniała informacja, mimochodem puszczona poza tym głównym nurtem w mediach. A druga jest taka, że chyba ten werbel Perla będzie bardzo ważny na tej płycie, bo kto normalny kupuje 5 werbli? No kto? Dlatego myślę, że to uderzenie werbla na tej najnowszej 15 studyjnej płycie Korna będzie nad wyraz ważne. To już Wired Up. Oczekiwanie oczywiście na następcę płyty Requiem sprzed 4 lat.

propos bębnienia, no to bębniarz formacji AC/DC, który bębnił w tym zespole właściwie dwukrotnie przez kilka ładnych lat, postanowił po 60 latach grania na perkusji porzucić ten instrument ze względu na swój stan zdrowia. Drodzy Państwo, Chris Slade zakończył swoją muzyczną, perkusyjną historię. To tak wracając jeszcze trochę do tego bębnienia. Natomiast przed nami ci, którzy nie zwalniają tempa, jest tam co prawda jeden bębniarz, jeden basista i nikomu nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne, jeśli chodzi o tą magiczną nazwę Royal Blood. Ten zespół wraca i to wraca już 12 listopada, kiedy to przedstawi swój najnowszy krążek Dead Company. Ja, drodzy Państwo, mógłbym się silić, opowiadać o tym, jak ta płyta będzie ważna, jak ten pierwszy singiel pokazał nam już na samym początku tych blastów, że faktycznie panowie wracają do swoich muzycznych korzeni. To, że będzie totalny odlot, to już wszyscy wiemy. Dlatego nie przeciągajmy, drodzy Państwo, 3 minuty, by się o tym wszystkim przekonać, że nowy krążek Royal Blood to będzie to, na co czekaliśmy tyle lat.

0: geniusz. Talent we własnej osobie, który przyniósł do studia szkic utworu, który początkowo traktował jako czysty żart i parodię, bo chciał stworzyć piosenkę celowo skrojoną pod radio, a okazało się, że oprócz tego, że była wydana dla pieniędzy, to jeszcze gitarzysta Zbigniew Krzywański dodał te swoje drapieżne gitary, dlatego ten fortepian, ten motyw, który nawiązywał do ich nowofalowych korzeni z lat 80., ten nowoczesny trip-hopowy, no sznyt, trochę takie brzmienie, no i nagle żart zamienił się w genialny, autoironiczny manifest, który zresztą wszyscy chyba pamiętamy po premierze z miejsca podbił serca słuchaczy i krytyków, a później ten teledysk, który pamiętam, że w telewizji polskiej był puszczany przez cały dzień i robił spektakularne wrażenie, także przez kolejne lata.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy i ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: cenach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy Pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A Pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
12: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Reklama.

tak brzmią nowe dźwięki od formacji The Strokes z ich najnowszego krążka Reality Awaits, o którym zresztą recenzenci piszą wprost, że niezależnie od tego, czy ten zespół wybucha hejtem, czy też zagłębia się w to, co dziwne i cudowne, to jednak ćwierć wieku po swoim debiucie brzmią oni bardziej żywo i spójnie niż przez ostatnie lata. Myślę, że to jest bardzo piękne podsumowanie ich ostatniej płyty Reality Awaits. To właśnie z niej to Lonely in the Future, a my skupiamy się właśnie na tym Future, tym bardziej, że wydawało się, że no, nie ma chyba przyszłości zespół Kiss, który wyprzedał całkowicie swój katalog muzyczny i tutaj nagle pojawia się takie oto zdanie w magazynie Guitar World, którego udziela Tommy, gitarzysta formacji Kiss, który mówi, nagraliśmy świetną nową piosenkę, którą napisał Paul, to chyba wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć. Dodał jeszcze, że Kiss zawsze wierzyło w to, że wszystko powinno być wydarzeniem. Dlatego niezależnie od tego, jaka nowa muzyka się pojawi, musi być wyjątkowa i mieć powód, by istnieć. Dlatego my, drodzy Państwo, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając w radarze na te nowe premierowe dźwięki od zespołu Kiss.

0: I te słowa już od kilku ładnych miesięcy wyśpiewuje nam Łukasz Drapała. Ten sam Łukasz Drapała, który niejedno muzyczne ma imię. Chociażby w miniony piątek można było go zobaczyć we Wrocławiu na koncercie Symfonika, gdzie pojawił się interpretując największe rockowe przeboje i to w symfonicznych aranżacjach pod batutą Mikołaja Blajdy. Polecam bardzo serdecznie, bo mam nadzieję, że tego typu cykl koncertowy będzie trwał, a my Łukasza Drapałę będziemy oglądać w kolejnych zaskakujących odsłonach.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
15: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
14: A pan wie, jak to objechać?
16: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
1: Reklama.
0: Eskarok Rada.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, który zespół przeżył właśnie 8-minutowe owacje na stojąco. Sprawdzimy także najnowsze doniesienia o nowej płycie Soundgarden. Ale zanim to wszystko, czas na Killersów. A to ich wielki Somebody Told Me. I to właśnie tak witamy się po 19:00, nadal w poniedziałek, nadal 7 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Drodzy Państwo, piękne, szalone rzeczy dzieją się z nami w tle, no bo trwa festiwal filmowy w Wenecji, gdzie swoją drogą pokazano w końcu wyczekiwany dokument o reaktywacji zespołu Oasis. Chodzi o dokument Don't Look Back in Anger. I to właśnie ta publiczność zgromadzona w Wenecji była pod wielkim wrażeniem tego filmu. No i niezwykle ciepło przyjęła tę produkcję filmową Liama i Noela Gallagherów. Zresztą sami bracia też byli pod wielkim wrażeniem tego, co wydarzyło się już właściwie od razu po premierze, kiedy nagle no, cała sala była w głębokim poruszeniu, no i zakończyło się to 8-minutowymi owacjami na stojąco. Tak sobie myślę, że jak ktoś 8 minut na stojąco bije brawo po seansie filmu dokumentalnego, to jest to chyba najlepsza recenzja, o jakiej mogli tylko marzyć bracia Gallagher.

I tak, drodzy Państwo, trochę zastanawiałem się nad ważnymi koncertowymi momentami w historii zespołu Metallica. Było ich kilka. Na przykład w Montrealu w 92 roku ten koszmarny wypadek z pirotechniką, gdzie James przypadkowo stanął w miejscu wybuchu potężnego ładunku. Myślę, że do dzisiaj pamięta ten koncert. Myślę, że wielu fanów pamięta także to, co wydarzyło się 7 lat później, kiedy w San Francisco zagrali panowie pierwszy koncert symfoniczny. Pamiętamy jeszcze wcześniej ten koncert z 95 roku Whiskey A Go Go, czyli jako The Lemmys. Wtedy zespół zagrał sekretny koncert z okazji 50. urodzin Lemmy'ego Kilmistera. Pamiętamy oczywiście koncert na Bemowie w Warszawie te 16 lat temu przy okazji Wielkiej Czwórki, ale pamiętamy także ten słynny, piękny w obrazku koncert w Moskwie darmowy, ten, gdzie właściwie ludzie się nie kończyli.

tego, że właściwie show, które trzeba przygotować właśnie, by w tej kuli sferycznej działy się te piękne efekty, to są miesiące ciężkiej pracy. Dlatego bez sensu jest, drodzy Państwo, wydając ogromne pieniądze, przygotowując te spektakularne show, zrobić jeden koncert. Dlatego panowie na pewno będą wracać, tak jak wracają chociażby muzycy formacji The Eagles, właśnie do tej kuli sferycznej w Las Vegas. Dlatego jeśli się zastanawiacie, czy warto, zdecydowanie warto. Jest zespół, który występuje naprawdę w magicznych miejscach, ale są też takie zespoły, które nie tylko występują w magicznych miejscach, ale także z magicznymi osobami. I tak było ze Stonesami, którzy kilka lat temu wystąpili na tej samej scenie co pani Amy Winehouse. I nagle muzyczna miłość między nią a zespołem naprawdę rozkwitła. Panowie pokochali tę artystkę. Ona pokochała tych muzyków i z tego wszystkiego powstał także ten cover na najnowszej płycie The Rolling Stones.

0: Ale piękne dzieło szykują dla nas żyjący muzycy formacji The Doors. Pan Robbie Krieger, pan John Densmore ostatnio spotkali się z wieloletnim swoim inżynierem dźwięku, panem Bruce'em Botnikiem. No i panowie stworzyli wyjątkowe, dwupłytowe, koncertowe dzieło, które 23 października będzie miało swoją premierę. Unbound and Dangerous jest właściwie pokłosiem tej surowej, energetycznej i takiej bluesowej trasy koncertowej Roadhouse Blues Tour 1970, kiedy to panowie koncertowali i zarejestrowali, okazuje się, także koncerty z tego 70 roku z Nowego Jorku, z Filadelfii, z Pittsburgha i z Detroit. No i pokłosiem tych czterech koncertów właśnie będzie ta dwupłytowa, wyjątkowa, koncertowa płyta, która 23 października będzie miała swoją premierę. Czekamy jeszcze do tego albumu, na pewno będziemy wracać.
1: Reklama.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
3: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: Lepsze Mazowsze?
18: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
17: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
18: czekają na twój głos.
17: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
18: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
17: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
18: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
19: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Educho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

Fani formacji Nothing But Thieves powoli uzbrajają się w cierpliwość, czekając na 25 września, kiedy na sklepowych półkach pojawi się Stray Dogs, czyli nowy album tego zespołu. Warto wspomnieć, że ten singiel, który za nami, no to bez wątpienia wrócił nam pamięcią do tych czasów grunge'u czy indie rocka z lat 90. Panowie wielokrotnie mówili, że nawiązywali w tej kompozycji do Nirvany czy Sonic Youth. A my zmieniamy nieco klimat na rzecz Soundgarden i tego, co Kim, gitarzysta tejże formacji, powiedział w miniony weekend w Common News ABC4, gdzie między innymi zapytany o tę nową płytę, powiedział, że jest ona zdecydowanie bardziej introspektywna. Powiedział, że no ma na myśli to, że cała ich twórczość była w pewnym sensie taka, ale ten nowy album jest nieco bardziej. Jeśli, jak mówi, potrafisz sobie wyobrazić kołysankę połączoną z psychodelią, to właśnie o to chodzi. Taka będzie podobno nowa płyta formacji Soundgarden. A my uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na to nowe dzieło. Podobno jeszcze trzeba się dogadać z wytwórniami, z managementem, wszystko ogarnąć pod względem promocji, produkcji, ale już jest podobno ostatnia prosta. To Spoonman i Soundgarden.

0: I choć mógłbym wam opowiedzieć o tych syrenach, o których śpiewał Eddie Vedder, i to śpiewał kilka lat temu, piękna kompozycja sprzed lat, to i tak najważniejsze jest tylko jedna, co dotyczy teraz zespołu Pearl Jam. Jedna kluczowa data. 27 września. To właśnie wtedy na pewnym kalifornijskim festiwalu w Dana Point pojawi się zespół Pearl Jam i pojawi się u boku swojego nowego perkusisty. Tak, drodzy Państwo, ponieważ Matt Cameron opuścił ten zespół po 20 kilku latach, by powrócić do Soundgarden, w końcu nowy rozdział Soundgarden będzie się pisał na naszych oczach, a ten nowy rozdział Pearl Jam jeszcze się nie napisał. 27 września na festiwalu Ohana poznamy nowego bębniarza i my, czekając, nie możemy się doczekać, aż poznamy to nazwisko.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dawid Godziek poszedł na całość w ten weekend i został mistrzem świata w slopestyle'u.
3: Czym?
2: Slopestyle, czyli albo swobodny zjazd na nartach, ale że mamy lato, a właściwie już jesień.
3: To na rolkach.
2: To na rowerze. I zjeżdża z takich karkołomnych, wielkich wyskoczni jakby, jak skoczni narciarskich, no i tam potem robisz ekwilibrystyczne figury w powietrzu, lądujesz i jak przeżyłeś, to wygrywasz.
3: Dobrze, że ciebie mamy. Kupiłem dwa masła, pani do mnie podeszła, kiedy kasowałem tam w tej kasie, gdzie kasuje się samemu i mówi, niech pan weźmie 5. Ja mówię, na co mi 5?
4: No bo jak pan weźmie 5, to będzie po złoty 9.
3: Ale po co mi 5?
4: Zamrozi pan sobie.
3: I wiesz, jak ten wół poszedłem, wziąłem.
2: Ale nie? Też bym wziął.
3: Też byś brał.
2: Nawet jakbym miał ich nie wykorzystać.
3: No toż to, rozdałbym, wyrzuciłbym, a i tak wezmę.
2: Ludzie, ludzie, masło rozdaję, oszalałem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
16: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
17: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura. Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
18: Czekam na was w Julinku!
17: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
21: Reklama.
22: Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o nowym filmowym dziele Bruce'a Springsteena. Powiemy także o dużych zmianach do końca roku w obozie Skorpionsów.

Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który z jednej strony zdobył nominację do Złotego Globu, a z drugiej strony zdobył także nominację do Złotej Maliny dla najgorszej piosenki filmowej. Jednym słowem, zdania są podzielone. To YouTube. Sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

wróćmy pamięcią do wyjątkowych chwil sprzed 20 lat, gdy legenda Pink Floyd, David Gilmour, wystąpił w Stoczni Gdańskiej, gdzie w towarzystwie muzyków Filharmonii Bałtyckiej Zbigniewa Preisnera i Leszka Możdżera zagrał koncert, o którym można by mówić godzinami i godzinami. Niektórzy marzyli o tym, żeby ten koncert zobaczyć jeszcze raz. Jest, drodzy Państwo, taka możliwość, ponieważ David Gilmour 8 dni temu na swoim oficjalnym kanale na YouTube umieścił właśnie ten koncert z Gdańska sprzed 20 lat. No i w ciągu 8 dni ponad ćwierć miliona osób zobaczyło i odtworzyło właśnie ten koncert na YouTube Davida Gilmoura. Polecamy bardzo serdecznie, bo to piękna też wspomnień czar i trochę taka łezka wokół się może zakręcić. Na pewno łezka wokół może się zakręcić fanom Bruce'a Springsteena, bo już nie za 8 dni, tylko za 2 będzie można w streamingu obejrzeć wyjątkowy koncert, który dał zespół E Street Band i Bruce Springsteen 30 maja w Filadelfii. Już 9 września w streamingu będziemy mogli zobaczyć fragment trasy koncertowej zatytułowanej Land of Hope and Dreams American Tour. To właśnie z tą trasą Bruce Springsteen ruszył kilka miesięcy temu i koncertował w całych Stanach Zjednoczonych. To Glory Days w oczekiwaniu na to, co już za 2 dni w streamingu.

0: i nie mogą się zatrzymać.
1: Chad Smith mówi, że piszą muzykę. Jak mówi, mamy parę luźnych pomysłów, ale kiedy siadamy do wspólnego komponowania, będzie się to działo na pewno we wrześniu, pracujemy przez 6 do 8 miesięcy i to właśnie z tego materiału powstaje płyta, zdradza perkusista formacji Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Ten sam Chad Smith, który nie tylko związany jest w ostatnim czasie z formacją Red Hot Chili Peppers, ale także gościnnie pojawia się u boku różnych artystów, także tych związanych chociażby z branżą bardziej gamingową i filmową, jak to bywa z braćmi McCreary. To oni, to właśnie wspomniany Chad Smith, no i jeszcze dwójka z Guns N' Roses. No i mamy przy okazji genialny singiel Cool Kids z najnowszej płyty braci McCreary.

Wielu uważa, że ta kompozycja była bezpośrednią reakcją na nagłą i przytłaczającą sławę po sukcesie płyty Nevermind. A w rzeczywistości Kurt Cobain napisał ten utwór w roku 90, czyli jeszcze przed wydaniem ich przełomowego albumu. Pierwsza wersja demo, drodzy Państwo, która została zarejestrowana, brzmiała zupełnie inaczej. To był 1 stycznia 91 roku, kiedy to wszystko brzmiało skocznie, pop-folkowo, a klimat, który stworzył Chris Novoselic, grając na drugiej gitarze, był naprawdę poruszający. Swoją drogą Dave Grohl wybijał rytm na tamburynie. No zdecydowanie ta kompozycja po latach brzmi zdecydowanie lepiej.

A jeśli dane wam było chociażby raz usłyszeć w tym roku w Polsce na żywo tę kompozycję, to możecie się nazywać szczęśliwcami. Bo ci, którzy czekali na wizytę Skorpionsów w Las Vegas, która miała się odbyć między wrześniem a październikiem, przy okazji także rezydentury w tym miejscu, to się, drodzy państwo, jak wiemy, już nie wydarzy, a zespół BA nawet odwołał wszystkie koncerty do końca roku. Jak napisał, powodem jest nieprzewidywalna okoliczność. No, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej a propos doniesień od zespołu Scorpions, co dzieje się podczas tego tournée z okazji 60-lecia działalności. To teraz będziemy szukać za sprawą pana Jędrzeja.

I tymi pięknymi dźwiękami od Metaliki kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil u Michała Cieślika dzisiaj muzycznie nie zabraknie chociażby formacji Kasabian, ale więcej dowiecie się już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa. Playlista osobista.

Od Primal Scream dzisiaj rozpoczynamy. Rocks na start. No i bardzo fajnie napędza ten numer, więc idealny na początek. Dobry wieczór. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam do 22 na nasze wieczorne spotkanie, w ramach którego, jak wspominałem już przed tygodniem, nowa płyta Interpol. Dorzucimy do tego najnowszy krążek Kasabian. Będą też urodziny pewnej bardzo fajnej płyty. To tak w największym skrócie co dzisiaj. A skoro o urodzinach płyty mowa, no to pojutrze 13 lat skończy piąty album Arctic Monkeys, zatytułowany AM. Krążek, przypomnę, zarejestrowany między innymi w słynnym Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii, gościnnie w dwóch kawałkach pojawił się Josh Homme z Queens of the Stone Age, no ale akurat nie w tym, który przed nami. Are You Mine? Arctic Monkeys przed nami.

4 lata ma już ostatni solowy krążek Eddiego Vedera, zatytułowany Earthling. Przypomnę, płyta nagrana m.in. z Chadem Smithem, perkusistą Red Hot Chili Peppers oraz Joshem Klinghoferem, byłym już gitarzystą Red Hotów. Gościnnie pojawili się też Stevie Wonder, Elton John oraz Ringo Starr. No a całość wyprodukował jeden z bardziej rozchwytywanych ostatnio producentów muzycznych, czyli Andrew Watts. Fallout Today. Eddie Vedder, już za nami w SC Rock. Wspomnieliśmy o Andrew Wattsie. Człowiek o bardzo podobnym nazwisku wyprodukował z kolei nowy album amerykańskiej grupy Interpol. Andrew Wyatt, czyli członek szwedzkiej grupy Miche Snow, to właśnie on wspomógł Paula Banksa i spółkę przy nagrywaniu tej najnowszej płyty The Smirrow Weighs a Ton. Już od tygodnia jest z nami nowy basista w składzie, ten sam, który koncertował z zespołem Brad Trucks. Interpol, mówiąc najogólniej, w formie jest dynamika, jest energia, ale zarazem i lekkość brzmienia. Bardzo fajnie to płynie, dobre tempo, ale momentami też nieco zwalnia. Dwa utwory dziś z tej płyty zagram. Najpierw Wounded Soldier, Interpol przed nami.

Interpol dwukrotnie dziś z najnowszej płyty This Mirror, Wasted Town. Przed chwilą słuchaliśmy utworu zatytułowanego Wake Up, no i można powiedzieć Paul Bunyan.

brzmień. No i pamiętam, tam po raz pierwszy usłyszałem ten zespół i nie ukrywam, wbiło mnie w fotel. No chyba inaczej być nie mogło, kiedy na pierwszy ogień zagrał mi ten numer. Zresztą to jest debiutancki singiel Muse. Uno przed nami.

News. Dwukrotnie dzisiaj. Dokładnie sprzed 27 lat z debiutanckiej płyty, która dziś obchodzi właśnie 27 urodziny, Muscle Museum. Przed chwilą wcześniej jeszcze Uno, no i ta muzyka z 99 roku z płyty Showbiz absolutnie się nie starzeje. Muse już za nami. To teraz wracamy do spraw bieżących, no i trochę nostalgicznie się zrobi. Taka muzyka końca lata, można powiedzieć. I jeszcze po polsku będzie, bardzo ładnie. To wokalista ukrywający się pod pseudonimem Oyster Boy właśnie wydał nową płytę Eskapizm z tym oto utworem na setliście. To będzie pożegnanie z morzem. Oyster Boy przed nami, Westerok.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

to byli panowie nie z Malty, z Poznania też nie, a z Lublina, uczestnicy pierwszej edycji konkursu SK Rockstar, tak swoją drogą. Tom Pigment się nazywają, no i właśnie podrzucili nam nowego singla zatytułowanego Malta. Czyli kolejny bardzo fajny numer na pożegnanie lata, można powiedzieć, no bo już powoli witamy się z gąską, jeżeli chodzi o tegoroczną jesień. Tom Pigment za nami. No a teraz przenosimy się do angielskiego Leicester. Stamtąd pochodzi kolejna grupa i skoro padło hasło Leicester, to pewnie niektórzy już się domyślają, że Kasabian przed nami. Dokładnie tak. Właśnie ukazała się ich nowa płyta zatytułowana Act 3, czyli trzeci już krążek tego nowego Kasabian, tak to nazwiemy, Sergio Pizzorno jako tym pełnoprawnym liderem i wokalistą. No ja wiem, że niektórzy wciąż wzdychają na myśl o poprzednim wokaliście, czyli Tomie Mianie, no ale Kasabian, zdaje się, nie ogląda się za siebie i po prostu otwiera kolejny rozdział swojej historii. No i dwa kawałki wybrałem z tej nowej płyty na dziś. Najpierw Hyper Rising Kasabian.

Kasabian, 12 z nowej płyty, wcześniej Hyper Rising, no i przed chwilą singlowy Nothing Better Than This. Może by tak wpadli do nas i zagrali, chętnie byśmy sprawdzili ich na żywo w Polsce w tym nowym składzie, bo jeszcze takiej okazji po prostu nie mieliśmy. Kasabian już za nami i jeszcze raz przed nami, bo chyba mimo wszystko nie sposób zapomnieć tej przeszłości tego zespołu z poprzednim wokalistą. To będzie kawałek z ostatniej płyty wydanej jeszcze z Tomem na wokalu. To był rok 2017. Wasted.

Madame in Poland, czyli nowy projekt na polskiej scenie, ale twarze i głosy dobrze znane, bo to muzycy wywodzący się z takich zespołów jak Made in Poland, Madame i agresywy 69. Na wokalu Robert Kawliński, a do tego jeszcze Artur Hajdasz, Marcin Ciempiel, Sławek Leniart, no i Bodek Pezda, Lambda. Tak zatytułowany jest ich pierwszy singiel, no i zobaczymy, jak się rozwinie ten temat. No a skoro padło nazwisko Pezda i nazwa Agresiva 69, no to dziś chyba inaczej zakończyć nie mogę. Na finał Egoiść Agresiva z Edytą Bartosiewicz na wokalu. No i dobrej nocy Państwu życzę, Michał Cieślik. Zmykam. Program w formie podcastu pojawi się niebawem na skrock.pl. Tymczasem.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Violinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Linku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Violinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam widzę to po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim. Żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, te dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne. I wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to jest to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak, chrapie,
2: dokładnie,
1: zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście nadciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej. Ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio. A najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak, oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. Więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: neurolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
1: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
0: Przechodzimy w tryb dzienny.
1: Tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać i jeszcze czujemy, że organizm nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
0: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego i czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
1: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to

0: tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane. Bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
0: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen i wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby oczywiste,
1: tak jest,
0: tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakichś relacji intymnych dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak,
0: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama, podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej dwa razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
0: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
0: Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych, które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole, dokładnie, nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowne gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele. Temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie pić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, oczywiście.
2: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
2: No, przepraszam, głupota. To niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany. Nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie. Reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika no siada zupełnie, tak?
1: Czyli
2: jesteśmy
1: mózg.
2: Nie do życia.
1: Mózg,
2: tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji Drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: Sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie